Perlet tyżnia portalu LMFM. W Serbii sobie mężczyny nowych členów nacjonalnych sowitiów wyberut w novembri. Autorwisty Petro Medvid. Serbski minister pro ludzkie prawa, mężczynowe prawa i socjalny dialog Demo Berisha w 15 septembra 2026 roku podpisał riszenia o wypisaniu wyboriu pro nowe sklikania nacjonalnych sowitiów narodnostnych mężczyzn. Informuje o tym agentura Ruten Press. Narodnostne wybory odbudą się 8 novembra. Wybory będą w riadnim terminie, kiedy poprzedni prochodyle w novembri 2022 roku i funkczny period nacjonalnych sowitiów, który jest formą mężczynowej samosprawy w Serbii, jest 4 roky. Ministerstwo tak samo informowało, że przed tym doczasno zaperło spiskę woleczył 23 narodnostnych mężczyzn, żeby wstanowity, które spełniły kryterii na priame wybory nacjonalnych sowitiów i które sowity wyberut pośrednictwem wyborczych zborił. Na osnowie zakluczenia sobie 21 narodnostnych mężczyzn, Rusyny, Albanci, Aszkalicy, Bośniaki, Bułgary, Bunieuci, Italyjci, Greki, Egipcjany, Madziary, Makedonci, Niemcy, Polacy, Romowe, Rumuny, Słowacy, Słoweny, Ukraińci, Chorwaty, Czarnochorci i Czechy będą wybierać członków swoich nacjonalnych sowitiów priamyma wyborami. Gorańska i rosyjska narodnostna mężczyzna będą nowe nacjonalne sowity wybierać pośrednictwem wyborczych zborów. Rusyny w Serbii mają swój nacjonalny sowit od 2002 roku, to pierwszy diałem 2 roki. Momentalno mają Rusyny 19 členów sowitu. Czysło členów okremych sowitiów zależy od czysła ludzi, które hołosia jak udani narodności mężczyźni. Poniedziałek 21 września septembra 2026 roku. W ramach konkursu Kniha Roka Preszywskiego Samosprawnego Kraju Ocinena i Rusyńska Literatura. Autorwisty Petro Medvid. Literaturno-czytatelski konkurs Kniha Roka Preszywskiego Samosprawnego Kraju uspiszno zawerszył swój 9 rocznik. Jak informowała Dasza Jeleniowa, choworkynia Preszywskiego Samosprawnego Kraju w Krajskiej Biblioteci Pawła Orsaga Gwiezdosława w Preszowi sobie w poniedziałek 21 septembra 2026 roku autory ocinianych publikacji wydanych w poprzednim roku perwziali swoje ocinienia. Kniha Roka PSK Sztorik podtrzymuje lokalnych autorów, wydawateli i ilustratorów, które są skapczane z regionem i pomagają do rozwitku jego kultury.

jednej didowizny. O laureatach konkursu wyryszyła fachowa jury. Na swoje słowo malej czytateli posrednictwem online głosowania. Ocineny knychy w aktualnym 9. ryczniku wyszły z 80 przechołoszonych publikacji. Do konkursu ich nominowali redaktory, wydawateli, autory, knihari, biblioteki, ale i czytatelska gromada. Ocienienia były tradycznie udzielane w kategoriach beletria pro dity i młodzież, beletria pro dorosłych, nauczna literatura, popularno-nauczna literatura i w kategorii ukraińska i rusyńska literatura, w której ocienienia udzieluje się raz na 2 roky i może do niej przechowywać wydane książki za poprzednie 2 roky. To trik do kategorii z ukraińską i rusyńską literaturą było przechołoszonych 10 publikacji, jakie były wydane w rokach 2024 i 2025. Na koniec w niej były wychołoszone 2 pierwsze i 1/3 miejsce. Na 1. miejscu skończyła publikacja Śpiwanki naszej mamki od Katki Romaniakowej i Marty Żachowej, a tak samo i po ukraińsku napisana kniha Kamiany Potik, której autorem jest Juliusz Pańko. Na 3. miejscu skończyła rosyjska autorka Ludmyła Szandalowa i swoją ilustrowaną knihą pro najmniejszych czytateli pod nazwą Makowe Przypowiedki. O udzieleniu ciny publiki w każdej kategorii wyryszowali żyteli PSK pośrednictwem online głosowania, które prochodziło od 1 juna do 31 augusta. Do Wiedna było zaewidowanych 1412 głosów. W online głosowaniu w ramach ukraińskiej i rosyjskiej literatury wygrała kniżka Ludmyły Szandalowej, jaka zdobyła 242 głosów. Tradycyjny konkurs Kniha Roka Preszywskiego Samosprawnego Kraju wygłoszuje Preszywski Samosprawny Kraj u współpracy z swoimi regionalnymi bibliotekami w Bardyjowie, Humennim, Lewoczy, Poprali, Priaszowi, Starej Lubowni, Świdniku i Woronowej nad Toplą. Wszystkie nominowane publikacje z aktualnego rocznika będę mógł posmatrzeć sobie na putowni wystawy, która postępno zawita do wszystkich regionalnych bibliotek. Gorlici i tylała w roci jubileju. Lemkę wspominają stolitia konwersji na prawosławia. Autor listy Natalia Małecka-Nowak. Tylała czerwowy raz stała ważnym miejscem dla prawosławnych lemkiów. W sobotu 19 września septembra 2026 roku proszły hyn torżestwa w sotnu riczniciu powrotił lemkił do prawosławia. Ricznicia tota praznowana jest jak jubilej podii, które male osobliwe znaczenia dla religijnej i nacjonalnej dostomenności lemkiłskiej wspólnoty. Jak raz chtylawi zaczął się proces gromadnych konwersji, określanych przez prawosławnych lemkił jak powrot do wiry witciu. Tamtyczna parochia jak pierwsza, prawie wciłosty, wystąpiła w 1926 roku z grekokatolickiej cerkwi i zwernuła się do warszawskiego metropolity Dionizyja, żeby przyjął jej do prawosławnej cerkwi. W czerwowych rokach podobne riszenia pidniali selany w desiatkach lemkiwskiej miejscowosty, a sama Tylała zapisała się w historii lemkowiny jak symbol początku tego ruchu. Podla historycznych perekazji przyczyną toho byle meryńczyma, coraz większa latynizacja grekokatolickiego obriadu ta zbilszene wylijanie ukraińskich nacjonalnych nurtiów seret grekokatolickich świaszczennykiów. W odpowiedzi na to welochlemkiu zaczęło posterichate prawosławia jak element zachowania swojej religijnej tradycji i kulturowej okremosty. Ważną rolę odegrali też pamięć o świaszczennym uczenniku Maksymi Gorlickim ta doświadczenia represji z czasu I światowej wojny. Zme owoczom tych peremin. Jubilejną bożesku liturgię w Tylawi oczolował jego wysokoproświaszczeństwo Paisy, archiepiskop Gorlicki i Peremyszski w asystii czyslennego duchowaństwa. Śpiewał chor Irmos pod wedynią i mości Marianny Jaroj. Cytuania. Z błogosławienia naszego władyki episkopa Paisyja sztoroka, okrem innych bohosłużeń, w sobotu przed rożdestwem Preświatej Bohorodyci służymy w kaplicy w Tylawi służbu Bożu. Kaplicia z 2008 roku stoi na miejscu prestoła cerkwy, która była zbudowana w 1935 roku, a którą zniszczyli w 50 rokach. Besiedował w propowidy otec metrat Julian Felenczak. Dalsze cytowania. To świadectwo wiry na krowy świaszczennego uczennika Maksyma Gorlickiego, na pamiaty o strastiach naszego narodu, na pamiaty o odrodzeniu światowego prawosławia tu w Tylowi i dalszych naszych sełach, na pamiaty o weseliniach w Ukrainu, weseliniu w akcji Wisła. Nie sposób nie wspomnuty, że my owoczą tych peremin, toho odrodzenia, prodążał świaszczennik. Zgodno z riszynią Światowego Soboru Episkopiów Polskiej Autokefalnej Prawosławnej Cerkwy na pamiątku jubilei ustanowiono nagrodę medal w sotnu ryczniciu powrotu lemkiu do prawosławia. Po bohosłużeniu medali otrzymali wszystkie przysutne jegomości, a też osoby osobliwo zasłużone dla cerkownego i sospilnego życia jeparchii.
Серед odznaczonych znaleźli się Petro Trochanowski, Olga Teleb, Petro Pawełczak, Mikołaj Gałczyk, Olga i Stefan Urdy, Olga i Roman Borsuky, Tomasz Bolech i Dawid Lorczyk. Centralny świat kłania w Gorlicach. Tylawskie torżestwa były prodążeniem centralnych jubilejnych świadkułań, które proszły 5 i 6 września septembra w katedrii Świętej Trojcy w Gorlicach. Spojeno ich ze światom w pamięć świaszczennom uczennika Maksyma Gorlickiego, kanonizowanego w 1994 roku duchownego i uczennika uznawanego za jednego z duchowych pokrowytelił ruchu powrotu Lemkiu do prawosławia. Nedilniu bożestwenną liturgię oczolował wysokoproświaszczenny Awel, archiepiskop lubliński i chomski, w jedno z nim służyli wysokoproświaszczenny Georgi, archiepiskop wrocławski i szczeciński, wysokoproświaszczenny Paisi, archiepiskop peremerski i gorlicki, wysokoproświaszczenny Jako, archiepiskop biłostocki i gdański, ta proświaszczenny Afanazy, episkop łodziński i poznański. Prysutny były duchowny peremyrsko-gorlickiej jeparchii, te świaszczenniki dalszych jeparchii i czyslenno zgromadzone wirny, w tym pałomnyki z zachidnich zemel i Spidlasza. Jednym z ważniejszych momentów torżestwa było poświadczenie propamiatnej tablici, jaka naszła swoje miejsce w prytworii cerkły. 1923-2006 w pamięć stolicia powrotu Lemkiu do wiry Witciu, światowego prawosławia. Tak zwuczy inskrypcja. Taka sama tablicia naszła się na cokoli kresta woznesenego na totu nachodu przy Tylawskiej kaplicy. Jeho błażeniszy Sawa, metropolita warszawski i ciłej Polszczy, jak i nezmich pryty do Gorlic, peredał posłania, w którym pitkryslił znaczenia podis spered stolicia dla zachowania wiry i dostomenności Lemkiu. Cytowania. Zanosiaczy w samochuczomu podziękowania za was z hubyny sercia. Proszę gospoda, żeby ochoronił was i zmicniał, otulał swoją łaską i błogosławlinią, napełniał mądrością i lubowiu, a przede wszystkim, żeby zmicniał waszu jednist. Bud te neporuszeny i twerdy, niby hirskie werszyny, których żadna syła nie skrszyt i nie zaszmaryt z prawosławnej starszki. Bud te jak hirskie potoky, czysty, iż to zaspokajat każdą sprawę. Trwajte przy naszym prawosławiu wiczni i mużni, jak świaszczenny uczennik Maksym. To wasza minulist, teperisznist i buducznist. Napisał hierarcha. Tiż w Gorliciach były peredane jubilejne nagrody. Wysokoproświaszczeniszy Paisi wrócił ich wszystkim prysutnym hierarcham. Medal z odznaczeniem pierwszym przyznano metropolity Sawi. Choć od podziw w Tylawi minęło już 100 roków, dalej ostają ważną częścią pamięci prawosławnych Lemkiów. Jubilejne torżestwa przypomnuły o wartościach, które czerchowe pokolenia starali się zachować mimo weselin i rozbycia sospilnych i religijnych struktur. Sereda, 23 września septembra 2026 roku. Film Potopa zdobył dalsze odcienienia. Autor dopisu Petro Medwid. Po tym jak Potopa stała najuspieszniejszym filmem w ramkach słowackich filmowych premii Slonko w Sieti i była nominowana za Słowacką Republikę do kategorii Najlepszy Międzynarodowy Film w ramkach premii Amerykańskiej Akademii Filmowych Umień i Nauk, Oscary, w 99. roczniku, której odbudę się w śledującym roku, film zdobył dalsze uśpichy. W 18 septembra 2026 roku hostyło bratysławskie studio LAS gala wieczór przyświęcony 37. roczniku peredawania słowackich narodnych filmowych i telewizyjnych odcinień Igric 2026. Idę o najstarsze peredawania audiowizualnych odcinień na Słowakii, którego organizatorami są Słowacki Filmowy Sojusz, Unia Słowackich Telewizyjnych Twórców i Literaturny Fond. Cinu Igric za żeńskie aktorskie wykonania zdobyła Sara Chrypakowa, która grała hołowną żeńską rolę u filmie Potopa. Cinu Igric za hraną twórczość pro kina zdobył reżyser tego pierwszego porusyńsko-hranego ciłowieczernego filmu Martin Gonda. Twórczą premię za mużskie aktorskie wykonania zdobył Józef Pantlikarz, jaki grał hołowną mużską rolę u filmie. Ocineny byli i producenty Potopy. Specjalne uznania jury pro producentów zdobyła Kataryna Krnaczowa i Tomasz Gicz. Wysłuchaliście dopisy, jakie publikowane były na portale LMFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

Jakim był, chodził do szkoły za tych komunistycznych czasów. W podręcznikach historii były taka znajomka, jak na brandenburskiej bramie stoi wojak polski i ruski, trzymają fanu pobiedę nad Niemczyną. Brandenburska brama. W moim maleńkim kraju fan nie wiszają na monumentach. W moim maleńkim kraju, daleko od Desy, tam, na Lemkowyni, do fan lemwiter, a monumentom gore syni. W moim maleńkim kraju nadziei nie mają dywizji, ta do cna podibni żyją i mrają.

przecież blisko jest dworzec. Wyjedź ze mną natychmiast.

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Wyjedź ze mną do lata, przecież jeszcze nie koniec. Schowaj trochę uśmiechu na naszą

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Kiedy będziesz już ze mną, to nikomu nie powiem.

brzozami się brata. W Leluchowie miła czereśnie dziko krwawią, tam granicy pilnuje całkiem wesoły anioł.

zmęczony i wysłuchał ojdno, jakby przeszło licho, zolżyło i wtychło. Lem szum się potoczył, jak hirski potoczuk, jak podzik, jak rika, jak Dunaj, jak Moria, Pribi i chlusło. I się zaczęło błyskawicą. Jakby kto duszu ludzku rozderło niebo na strzęby i gromom. Niby to gonty polecili z gospodniego domu, niby lem żartami po niebesnym płoci ancykryst wyłamy uwertury knotył. Żeby to jasny perun strzelił. I strzelił w trysku, w moją rydną chaszku. I strzelał jeszcze, tryskał, ryczał i groził błyskawicom, aż pał niemiczny, aż zdoch na kamieniach. Tyszyna zemlu prysiła, w rozmrianym niebie kolorowa ducha wodu piła. Ja zas powierzył. Nijakie zło niewiczne. Na strugom gącił. Ot potik przed nogę mi przyniósł. Ja leciu jak świczku.

0: Nowiny Radia LM FM.
1: Jest poniedziałek, 28 września septembra 2023 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. Ruszyła transgraniczna inicjatywa BioBridge.pl.sk. Głównym celem projektu jest ratowanie i odbudowanie najbardziej zagrożonych gatunków drzew, występujących w lasach niskiego Beskidu, osobliwo tysu i jelici. Liderem projektu jest Nacjonalny Lisowy Centr ze Słowacji, a partnerami Lisa Słowacka Republika i Drżawna Lisa, Nadleśnictwo Łosia. W ramach inicjatywy w prygranicznych lisach posadzia 10 tysięcy nowych drzew. Projekt zakłada też ochronę najcienniejszych stanowisk zagrożonych gatunków, młode drzewa będą ochrożone. Okrem tego, naukowcy prowadzą genetyczne doświadczenia, co pozwala dwutypować najcienniejsze i odporne drzewa. W ochronie karpackiej przyrody schosnowane będą moderne technologie, termalne drony, laserowe skanowanie i satelitarne znymko. To pozwoli monitorować stan zdrowia, znajdować ogniska chorych i najuspieszniejszą borbę z oszkodnikami. Okrem tego, ważnym elementem projektu będzie ekologiczna edukacja żytelów pogranicza. Po obu stronach granicy powstanie edukacyjna ścieżka. Zaplanowano też terenową prowulkę, warsztaty i podziei popularyzujące znania o lisach. Projekt jest realizowany w ramach programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027. Dofinansowanie z Europejskiego Fundu Regionalnego Rozwoju wynosi ponad 1,1 miliona euro. Wszystkie aktywności potrwają do końca maja 2028 roku. W gminie Sankowa pojawiła się nowa bicyklowa ścieżka. Gmina otrzymała na to cel w sumie 19,5 miliona złotych. Do końca września septembra 2028 roku pobudują tam 6,5 kilometra nowych tras. Gmina chce zebrać wszystko trasy w funkcjonalną sieć, która pozwoli bezpiecznie poruszać się bicyklom między pojedynoma miejscowościami i najważniejszymi punktami gminy. Rozbudowano budą istniejącą ścieżkę, jak i pobudowano całkiem nowe odcinki. Serd najważniejszych inwestycji znajduje się rozbudowa ścieżek przy powitowych drogach w stronę kurortu Łapenny i Rogwałdu, jak i budowa nowej rowerowej drogi na trasie Sankowa-Dominikowici. Nowa infrastruktura pojawi się też przy gminnych drogach. Власні гміни підкреслюють, що будова стежок є частиною великого плану розвитку Санкової, творення рекреаційно-випочинкової оферти, що має влучити туристичні атракції, постепенно возникаючу нічнігову базу.

0: i kurortne valoro. Inwestycji w Sankowi będą realizowane paralelno z projektami rozwiązanymi miastem Gorlici i gminą Gorlici. Kiedy inwestycji będą odpowiednio połączone, żyteli i turysta mogą zyskać o wiele większą spójność sitku bicyklowych tras w tej części gorlickiego powitu. W Krępni bliżej się Gukinciowy budowa nowego przechodu przez Wysłoku. Żelbetowa łałka ma je służyć za jedno szoferem, jak i piszą. Tłychne pojazdy z wagą do 15 ton. Zastąpić do teperyśniu przeprawu brodą i podwyższoną łałku. Nowy perechit ma poprawić komunikację z Hutą Krępską i zapewnić możliwość przejścia też tudo, kiedy wysoki rywen wody nie pozwala przejść wysoko brodą. Dla żyteli będzie to przede wszystkim nowe teoretyczne pouczenie, a dla odwyczajuczych niski beskid, czerwony element infrastruktury, zlekszającej poruszania się po tej części Magórskiego Nacjonalnego Parku. Do zawieszenia inwestycji ostali już ostatnie prace i formalności związane z odebraniem obiektu.
1: To były nowiny Radia LMFM.

0: Nazywam się Adam Michnik, jestem redaktorem Gazety Wyborczej. Pierwszy raz tu jestem, w centrum Łemkowskiej kultury. Jestem pod wielkim wrażeniem tego, pod wielkim wrażeniem tego przebudzenia narodowego, tej nowej samoidentyfikacji społeczności łemkowskiej. Oglądam ze wzruszeniem świadectwa tej suwerennej i ciekawej i wartościowej i skierowanej w przyszłość kultury łemkowskiej. Mam nadzieję, że tu jeszcze przyjadę nieraz i będę mógł podziwiać piękno, urok i dobroć łemkowszczyzny. Pozdrawiam wszystkie łemkinie i wszystkich łemków z całego mojego rozłożystego warszawskiego serca. Szczęść Boże Łemkowszczyźnie, Adam Michnik.
1: Patrzysna Chodyna, z życia wzięta. Pro z życia wzięte, lem w lem FM.

To była Amira Medunianin, a przy mikrofonie Natalia Małecka-Nowak, a to Paczysna Hodyna, a to Radio Lem FM, a to nie chcecie od rana denerwaty, nastam, aż to chody, z tymi znamkami, które picywate, to ta znamka z widoką i z tą krystaliczną pochodą, to naprawdę zawiduję. Żełam przyjemnego dnia i nie wyobrażam, żebym ich byty inczej z taką wydoką zawikną i z taką pochodą. Naprawdę, jakby to powiedzieli młody ludzie, choć nie znam, czy tak się dalej wysiduje, sztos. A my sobie tu zaczynamy, zaperte w czterech ścinach, pacisną hodynu, znaczy dzisiaj ja zaczynam, a wy, drodzy radiosłuchacze, byte może też ste w takich cudowych obstawionach przyrody, jak jeden z naszych słuchaczy. Picywajcie mi takie zdymki, tak, ja rado ich budu obzerała i komentowała na anteni Tiszusia. Waszym szczęściem. Natalia@lem.fm, tak możecie to ty znamkę peresłaty, albo Messengerom, Natalia Małecka-Nowak, gdzie znajdete, albo WhatsAppom, plus Sorokwisem 606-108-701 i tak samo też i SMS-om siadania dostanete. My zaczynamy. Eteria i Jarjaba Żaba.

Moi drogi, poniedziałek jest dnes, 28 dzień września, septembra 2026 roku, 271 dzień tego, że przed nami jeszcze 94 dni, przed nami 66 i 29 swobodnych od roboty, 66 roboczych i 29 swobodnych od roboty, a jak to sumujemy, to widać, że przed nami jeszcze 95 dni. No to kalendarz w dwóch miściach podaje raz w rachowuju czy dnes, a raz dni, czasem se zabudu, że tak jest, a czasem nie. Zaczęliśmy sorokowy tydzień 2026 roku. Świtało jak to świtało, no przed szóstą świtało, nie za skoro. Schód miesiąca, natomiast schód słońca jeszcze był o 6:30, schować się 21 minut po godzinie 6 po południu. Schodzę, a schód miesiąca budę o godzinie 18:28 i powiedzcie, jak się wam spało. Miesiąc się już korczyt, choć sport jeszcze jest bardzo jasny na 96%. Najbliższa połnia aż za 28 dni.

A to był ensemble Kobza i Zajczyk. Moi drodzy, no to idziemy z matrytycy i w nas będzie taka chwila, jak w jedno chodzą słuchaczy na północy Polszczy, jak dobrze pamiętam. Instytut Meteorologii i Wodnej Gospodarki jest łaskawy dla wszystkich. Za dnia, bo będzie praktycznie bezchmarne, albo to zachmarnia będzie małe, lem na północy umiarkowane. Byle chmury, jak dach to jechał z rana do roboty, tam ich w takich też malowniczych, romantycznych obstawinach i chaty. Maksymalna temperatura od 17 gradusów na północnym wschodzie, koło 21 gradusa w centrum, do 24 na zachodzie. I witer będzie słaby, umiarkowany, momentami lem na północy i w Sudetach takiej mocniejszej, wysoko w Sudetach do 60 km na godzinę. Nic będzie tak samo bezchmarną albo z małym zachmarieniem, denegdy lem na północy małe zachmarienia. W drugiej połowie nocy lokalnie na wschodzie i na południe zas pojawiają chmury i będą ograniczate widoczni 100-200 metrów. I wtedy to już nie jest tak romantycznie, jak się jecha dzisiejszy wydat. Minimalna temperatura generalnie od 5 do 10 gradusów. Najteplejsze nad morzem 12. Przypomnę, że to podają już to tu temperatury w nocy. A najstudniejsze w horach. W karpackich kotlinach temperatura może wpaść do 1 gradusa Celsjusza na plusie. Kiedy idę o tysk, to teraz wsiadł wysoki tysk i mamy tak jakbyśmy na pił wzdłuż podzielili Polszczu poliło 1020 paru hektopaskaliu, a po prawo 1030 nawet 2 hektopaskali w suwałkach. Przy takiej temperaturze, przy takim niebie, wiadomo jest, że biometeo usłowia wsiady lem hosenny.

Każdy zna takiego kochosy, kto wydurłby z diabła pieniądze. Ja taka posłowicza, lemki takie znają, bo jest serdecznie lemki. Ty jeszcze takich znajdziemy. Czy znajdziemy tyś takich, co powtarzają takie głupoty? Może i tak. Zapisali, kto se zapisał, bo kto se parę dało, to naraz na dwa, że się zapamiętało. Hladate żenu, hladajte pieniądze, że na was sama najdę. Oczywiście się z tym nie zgadzamy i protestujemy. Incze to taka posłowiecia. Głupomu nie rad, a rozumnoho nie wczyj. Głupomu nie rad, a rozumnoho nie wczyj. A poślednie podoba się mi najbardziej. Łydno, aż oczej nie trzeba. Łydno, aż oczej nie trzeba. Oczy. Kate Sol i Alexi.

0: Moi drodzy, i zadaramy do Jasła. Tam produża się literacki festiwal Drogi i Bezdroża. To jubilejna 20. edycja tohoże festiwalu. I program, jak już się mogli w tamtym tygodniu przekonać, jest bardzo bohaty. Dla tamtego tygodnia była ciła masa podi, a dla tego jest tygodnia wcale nie mniejsze. Odże już zaran ochodzi sim na ceti, zapisujte w publicznej biblioteci w Jaśli w oddzieleniu numer 2. Wszystkie stricze prochodzą jak raz hyn. Odbudę się stricza z Grażyną Bochenek. O tym, jak słuchate opowiesty zapisanych w krajowidzi, w pamięty, w człowieczych biografiach będę opowiadać Grażyna Bochenek, żurnalistka, reporterka i autorka książek, jakie poświęcone są ludziom i historiom Podkarpacia. I tu w znaczeniu toj południowo-schodniej części Polski. Przez rok Grażyna Bochenek związana była z polskim radiem Riasił. Dnes współpracuje z radiem Trypiatsim. Tam podąża swoją reporterską podróż po świecie człowieczych historii. Jest autorką książek Fredek Riasił, Rzeszów, Hollywood, historii o Freddy Zinemani, czy autorką książki San, Rika, która uczy, Rika, która dilit, potrafi smutryty na region Nelem przez pryzmu faktów, tych historycznych podi, ale przede wszystkim przez doświadczenia jego mieszkańców w jej opowieściach. Riasił, San i Ciłe Podkarpatia stają się prostorom stricz różnych kultur pamięty i indywidualnych historii indywidualnej doli podczas festiwalowej besidy weden nur Tomsanu będę może pobesidować o krasi i bolu wielokulturowego pogranicza, o pamięty zapisanej w krajowidzi, o upereczeniach, ale też o tuzi i o nadziei. Grażyna Bochenek to doktorka nauk o sztuci, absolwentka filmoznawstwa, wieloletnia, jak już było wspomniane, żurnalistka Polskiego Radia Riasił, teraz związana z Radiem Trypiatsim, prezeska Stowarzyszenia Rajsze, członkinia Forum Dialogu, mieszkanka i lubitelka, pasjonatka Podkarpacia. Stricza będę moderować Dorota Woźnica, dyrektorka Miejskiej Publicznej Biblioteki w Jaśli, filolożka, trenerka, wiryt w sył czytania, wyjątkowist bibliotek i potencjał lokalnych wspólnot. To ta stricza o godzinie 17:00, przypominam, zaran 29. Wersja. Stricza oczywiście darmowa, tak samo jak i stricza z Ryszardem Oleszkowiczem. To ta odbudę się w seredu o godzinie 11:00. Czytania to nielem sposób na poznawanie innych świtów, historii i heroju. To też stricza ze słowem, które może rozbudzaty naszą kreatywność, naszą imaginację, rozwijać wrażliwość i być może stać się początkiem swojej twórczej drogi. To stricza hołowni dla licejnej młodzieży. Ryszard Oleszkowicz będzie opowiadać o tym, czemu warto czytać książki, co książki może nam dać i czy z zachoplenia cudzymi historiami może zrodzić się potrzeba opowiadania naszych. Ryszard Oleszkowicz, to autor poezji i prozy, który w swoim dorobku ma i naukowe publikacje, i zbirku poetycku Pił Słowa, jak i thriller Nicz Zabierz Moją Smert. Zawedymy licealistam, a my sami możemy wybrać się w czetwer 1 żołtnia na 18 godzinę na striczu z Michałem Śmielakom. Co chować się za dawnymi historiami, lokalnymi legendami i miściami, o których historia nie powiła jeszcze pośredniego słowa. Michał Śmielak dokazuje, że jak raz tam rodzą się najbardziej intrygujące kryminalne historie. W swoich historiach uczy skoro akcję z historią, słowiańskim folklorom i tajemnicami małych wspólnot. Twory do powisty, które na dołu ostają w pamięty czytelników. Stricza z jednym z najciekawszych autorów współczesnych polskich kryminałów. Буде тобі сюди о літературі, о інспіраціях і о тим, як правдиве місця і дауни віріння стаються джерелом мрачних, але і захоплюючих історій. Коли не можете ще вибрати, то сягнуйте по книжку Міхала Śmielaka. To pismennik i autor bestsellerowych kryminałów i thrillerów. Pasjonuje się historią, historyczną rekonstrukcją i hirskimi wandrówkami, jakie często inspirują jego literackie świty. W swojej twórczości łączy kryminalne zgadłanki z historią, lokalnymi legendami i tym naszym folklorom. Tworzy pełny napięcia historii o wyjątkowym klimacie. Jego książki zdobyły uznania czytelników i krytyków, a książka Osada była uhonorowana prestiżnymi literaturnymi nagrodami. Stryczu moderowaty będzie Ryszard Oleszkowicz, doktor humanistycznych nauk, historyk, regionalista i też pismennik, poeta i prozaik. Idemy dalej, bo to jeszcze nie koniec bogatego programu festiwalu w Jaśli. W ramkach festiwalowych stryczy będę możliwiać uczestnictwo w warsztatach pisania recenzji. Czy o knyżci można pisać tak, żeby zainteresować nią kogoś, kto jeszcze jej nie przeczytał, jak opowiesty o swoich wrażeniach, ale żeby nie powiesty za wiele. Jak wyjdę poza proste lubiło się mi albo nie lubiło się mi. I w końcu jak z przyczyny też, żeby recenzja sama w sobie była ciekawym tekstem. Na to te i wiele innych widań będą odpowiadać podczas warsztatu Georgina Gryboś i dr Jakub Kornhauser. Oboje od roku zajmują się literaturą. Piszą o niej, besidują z jej twórcami, analizują i gadają sposoby, żeby przybliżyć jej czytelnikom. Podczas warsztatu uczestniki będą może przyjrzeć się różnym sposobom pisania o książkach, zastanawiać się, czym jest dobra recenzja i spróbują znaleźć swój język pisania o literaturze. Będzie też czas praktyczna. Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne, ale obowiązują zapisy. Motuzok do formularia dostępnej na sajcie Instytutu Publicznej Biblioteki w Jaśli. Może wam też bezpośrednio przesłać do motuzok, a warsztaty odbudą się 3 żółtnia, a to znaczy, że w najbliższą sobotę o 11 godzinie przed południem. I jeszcze nie koniec, kiedy idę o toho tygodniowe podii festiwalu Jaśli, bo w niedzielu 4 żółtnia zaplanowana jest прогулка на Високе. Це гори можуть вести до книжок. Це в краєвиді низького Бескіду можна знайти історії, слова і інспірації, о котрих бесіда під час фестивалу. Меча поколіньова виправа в низький Бескід. Цілю буде здобиття високого верха до гості 650 самих метрів над рівнем моря на своє усправедлення, не повім, що забила їм окулярів. Високий верх зачисланий є до корони низького Бескіду і під час спільної вандрівки будемо ж гладати літературних і природничих інспірацій, які нав'язують до книжок і tem podnymanych podczas tohorycznej edycji. Współorganizatorem podii jest Młodzieżny Dium Kultury w Jaśli, partner festiwalu, a prohulku będzie westy Katarzyna Dedo, edukatorka w tejże wspomnianej instytucji i edukatorka osaretka ekologicznej edukacji w Orzenni, a takie prowidnickie podpercia dast też i Magórski Nacjonalny Park. Początek godzina 9:00, a powrót koło 4:00 po południu. Uczest w prohulci jest bezpłatna. I jeszcze zazeramy do inczej instytucji, do Centra Paderewskiego w Kąśni Dolni. To relatywnie niedaleko nas miejsce, w którym możecie wysłuchaty dobrej muzyki. I 4 żołtnia odbudę się koncert poświęcony twórczości Wojciecha Młynarskiego, jednego z najwydatniejszych polskich autorów śpiwanok, mastera słowa, satyry i takiej dobrej obserwacji realności. Młynarski bynajmniej, to jest na hołowok koncertu śpiwanki Młynarskiego będą wykonane w aranżacjach Krzysztofa Herdziny i Sabiny Mek. Na scenie Centra Paderewskiego, tym razem stricjat się artysty, jakie potrafią i zachopyty muzycznym kunsztom i stworzyty wyjątkową atmosferę bliskosty z publiką. To przypomnę w niedzielę 4 żołtnia Center Paderewskiego Kąśna Dolna, a przypomnę, że niedaleko dalej znajduje się Center Europejski Center Muzyki Krzysztofa Pendereckiego. Także mamy tu dwie osoby, dwóch różnych, absolutnie różnych twórców. No to teraz czas na muzyku.
1: Je ne suis pas de ce monde. Je ne suis pas de ce monde. Je suis un oiseau bleu qui ose. Je n'ai rien d'autre que ma prose pour penser mes bleus. Il est devenu banal de piller la terre féconde, de laisser mourir des innocents pour des causes immondes. Je ne suis pas de ce monde.

Moi drodzy, jeszcze bym się chciała z wami podzielić. Podzielić czymś, co przeszło w minionym tygodniu w Gorlickim Centrum Kultury, czego byłam też aktywnym uczestnikiem, a przede wszystkim organizatorem. Otóż w minionej czwartek przeszła konferencja, na którą my was też i zapraszali, Niski Beskid, Spilny Krajewit. Dany dialog rішення. To była konferencja poświęcona omówieniu rezultatów badań, jakie były wedeny na obszary gorlickiego powitu. Weliśmy takie szerokie ankietowe badania, znaczy my zrychtuale kwestionary, a same badania, ponad 800 ankiet, zrealizowała zewnętrzna badawcza firma z Warszawy. Ankietery byty może były ich waszych radiosłuchaczy w chyżach. Przeweliśmy też dodatkowe jeszcze besidy, indywidualne besidy, 25 takich besid o różnych kwestiach związanych z krajowidem Niskiego Beskidu. I kiedy besidujemy o krajowidzie, to nie mamy tulem na dumci widoku. Od tego zaczęła ta była też i prezentacja naszego raportu Cy Niski Beskid, Cy Krajewit, to lem hardy widok. No nie, na krajewit składa się bardzo wiele elementów. Obesidowana była rola przyrody. Krajewy to też smaki, to też zapachy, to też na co mamy my, albo nie mamy my wlijania, to też lemkijuska spadkowy, kiedy idę o Niski Krajewy Niskiego Beskidu, to też w wielkim mierze nasza historia lemkijuska spadkowyna. Byłoby siedłane też w drugi czas panelowi, w której wziął udział piatero doślidników z różnych naukowych osaretków, z Rzeszowa, z Krakowa, z Jagiellońskiego Uniwersytetu, z Ekonomicznego Uniwersytetu w Krakowie, z różnych perspektyw geograficznej, przyrodniczej, socjologicznej, antropologicznej. Zastanawialiśmy się nad krajowidem, nad tym, jak go zachować, nad tym, że to zostało stracone, albo nie, z jakiej to perspektywy się besiduje. Były to bardzo ciekawe wypowiedzi i przede wszystkim wielokrotnie padało stwierdzenia, że to krajewit to jest nasze spilne sztosy, nasze dobro, spilny majetok, bo choć każdy ma prawo hostnować swoją dilankę,

Tak jak uważa, no właśnie, też my się zastanawiamy nad tym, czy tak jest, bo jak tosy, wybudujesz tosy, no choć ciężko to nazwać obiektywnie brytkim, no to pak wszystkie na to to smotrymy, to już jest element krajowidu ciłosty. Rekomenduję, moi drodzy, wam, kiedy ste nie mogli być uczestnikami tej konferencji, zazrite na dołu, bo jeszcze nie zostały opublikowane, ale zaraz to zrobię. Nahrania z tej konferencji. Mamy nahrania i z pierwszej części samej prezentacji raportu i tak profesjonalnie nam nahrał to Piotr Sekuła z Gorlice TV, że kiedy Justyna Nowak prezentuje raport, to na jednym ekranie będą tematy wskazane i to też to było prezentowane na telewizory, bezpośrednio sygnał, nie jest to nahrania telewizora, ale obraz z telewizora wzięty i obik jest Justyna, jaka besiduje o tym raporcie, tak że to możecie wiedzieć dokładnie, o czym ona besiduje i co komentuje. Macie to raport parę do czamy. To jest pierwsza część nahrania, a druga część to besida panelistów. Także o chwilku opublikuję to oba filmy na naszym kanale na YouTube, kanale LMFM. Także tam to się znajdę. Prochody teraz takie pośrednie zczytywania naszego raportu, jak se kosmetyczne poprawki, bo chcemy, żeby był idealny, perfekcyjny, choć wiadomo, że chyb się nie da z uniknuty, ale kiedy wedemy to te pośredni już takie kosmetyczne poprawki, to i tot raport będę tym oczy sobie stiahnuty, czy poczytaty online'owo, to jak będę telem chotity. I cieszymy się bardzo, że to uczestnikamy tej konferencji słuchaczamy i też aktywnym apak by się tykamy. Byli przedstawicieli samourzędowych własty, byli przedstawicieli różnych publicznych instytucji kultury, maliśmy też dośledników, ekspertów, jakie przyjechali prosto na konferencję. Czy to z Krakowa, czy z Rzeszowa, czy z innych miast, byli przedstawicieli sospilnych organizacji przyrodniczych też i byli też wy, jak żyteli, mieszkańcy Niskiego Beskidu, jakim na serce jest nasz wspólny krajowid. To nie koniec, kiedy idę o besidu o rezultatach naszych badań. I tu trzeba jeszcze podkreślić, że badania to te ankietowe były wedety na reprezentatywni grupi. To jest bardzo ważna informacja. Będziemy jeszcze besidować o tym raporcie w Bursi w ramach publicznej debaty, na którą już teraz wszystkich was zapraszam. Dumam, że tak do misiacia, najpóźniejsze do misiacia to ta debata będzie w Bursi. Oczywiście będziemy szeroko informować i zapraszać was na to podium. Niski, beski, spilny krajowid. Hej.

Moi trochę znam przez me użyłe besiduale, ale dzisiaj jeszcze powtórymy. Odrze prochody te hołosłania na najdalszy turystyczny atrakcji Małopolszczy. Hołosłania w konkursie organizowanym przez Małopolskie Województwo. Turystyczny Skarby Małopolszczy. Konkurs na najlepsze oferty i produkty. Oczywiście związane z turystyką. Produkty i oferty Małopolszczy to jest już 8. edycja. Dumam się, że największą wartością takiego konkursu jest wypromowania różnych miejsc i różnych produktów. Może jesteś już hołosłany, a może jeszcze nie. A może po prostu sobie wernetę do tych nominowanych do hołosłania, żeby się zainspirować na najbliższą weekendową prochulku albo na taki dalszy wyjazd. Miejsce z klimatą w tej kategorii może hołosłaty na miejsce list albo turystyczną gminę. I kiedy idę o to ty najbliższy tu nam, to może te hołosłaty na premier na gminę Ciężkowice. My sobie tak to zlamki uszczamy i besiedujemy gmina Ciężkowici. Ale no może te hołosłaty i tu zdumam, że swoje hołosy oddate albo na gminę Sankołu, albo na gminę Uścia Ruskie. Może ty też zahołosłaty na samo miasto Gorlici. No, ciężki wybir. Kuszczok dalej, a może ty też zahołosłaty na miasto i gminę Muszyna czy Szczałnycia. To już, no, powiedzmy, że poza naszym takim najbliższym kruchom. Może te hołosłaty też w kategorii Diesia, na wyjątkową turystyczną podiju i tu nominowany jest moja żeńczyma Festiwal Świtła w Gorleciach. Osinny redyk, ale idę o to w Szczałnycy, redyk, czy rekonstrukcją bitwy pod Gorleciami. To z naszych tych z najbliższej okolicy. Kiedy idę o kategorię najciekawszej turystycznej szlak, no to nie jest tu niejakoho nominowanego, który by był blisko nas. Za to pozeramy dalej i w kategorii selskie klimaty też. Neje, jak tak skoro ociniam niejakiej agroturystyki z naszego regionu, ale kiedy zazrymy do kategorii unikatowa turystyczna atrakcja, to może te zahołosłaty na premier na mini zoo w Żytyny. To zoo, jakie wedene jest fundacją Ilios Sące Szczęścia. I blisko nas jest też pałac Długosił w Siarach. Wyjątkowe to miejsce, na które możecie tak samo zahołosłaty. I staje się mi... O, i jeszcze możecie zahołosłaty na wężu. To tu zostało z gałką na Łysuli w Dominikowiciach. I to wszystko, kiedy idę o to ty z naszych Ani. Jeszcze probaczte, jeszcze serd unikatowych atrakcji, na które możecie oddać sobie hołos, jest spilne obzerania, zwyczajania czy poznawania świta myszperhaczył w izbach. Także to takie ciekawe atrakcje naszli się serd teoretycznych nominowanych, a serd nominowanych w hostyni, kiedy idę o kulinarną ofertę, to mamy trzy, jakie są nominowane i jakie znajdują się w naszej naprawdę bliskiej okolicy i pewno jste tam zazerali na raz i na dwa. To regionalna korczma hostynna Chata Husowi, Klemkiuskie Smaky w Uściu Ruskim i Pitferdlom Perocharnia Łapennym. Także to na który z tych trzech rekomenduję oddać wasz hołos. No chyba, że chcecie na jakieś bistro w Micnych albo browar Alteria czy fish track w Pławowicach. I to te prosia chyba nie może przyznać, a że ani nie znam, że są to te Pławowice. No ale na najbliższe w naszym regionie nie są to te trzy, które wspomniałam przed chwilą. No to może tam oddate swój hołos. Zerajte na site konkurs visitmalopolska.pl i oddajte hołos na naszych, na swoich, na tych z najbliższej naszej okolicy.

pracy w Wydile Uszalalku. W Totu Seredu, znaczy od toj Seredy, może te wedity i szczytywi czarachowe lalki. To Amerykańczyma amerykański horror, ko trochę świtowa premiera proszła rik tomu horesny, a teper dotarła ta produkcja do nas. Nie znam, czy to specjalnie zsynchronizowane z drugą lalką, no ale najpierw o horrory. Macy idę na prochulku Lisa u wandryjku ze swoim chłopczyską. W Sardynii Lisa para odkrywa taką straszną kolekcję lalok i ich czudaczną owastytelkę obleczoną w porcelaną masku żenu, która drży wróci jeszcze i opatu. Macy jej ostaje porwana, budy się w drewniani chyży, desy poza zaludnionym obszeriu. Od tej pory będę musiała boroty się o życia z psychopatką, która traktuje jej jak swoją lalokę. I komentarze są teraz rozmaite. Powiedziałabym, że od takich, które rekomendują i które są dość takie zachowawcze, że mogłoby to lepsze, ale że dumka na horror dobra. I czerwona lalka, jaką możecie od tej Seredy widzieć w polskich kinach, to jest polska produkcja, kostiumowa drama. Oczywiście idę o lalku na osnowie knyżki, którą chyba każdy z nas, kiedy do żyteli polskiej drżowy, czytał w szkole. Była to lektura Bolesława Prusa, lalka. Mała, duże story, ale dało się to przeczytać. Nie było aż takich pesji przyrody, jak w Knyżci nad Niemnem, którą pełno też na jeden z was przeczytał. Mamy Warszawę, Kincia 19. stolicia, Serce Stanisława Wokulskiego w tej roli Marcin Dorociński. Oddał swoje serce szalenie lubowy do Izabeli Łęckoj w tej roli Kamila Urzędowska. Win bohacz, zawdzięki fortuni, zdobyty na wojnie, wertat do drżawy, chocze wkroczyty do świta arystokracji, żeby zdobyty ruku i serce Izabeli. Ona wyniatkowa, wyniosła, nosiacza się tak do chory, ale mimo arystokratycznego pochodzenia może mieć finansowe problemy. Przy Wokulskim jest jego wierny przyjaciel Ignacy Rzecki, w tej roli Marek Kondrat, romantyk, jaki z nostalgią obserwuje, jak świt ideałów ustępuje miejsca so spilnym aspiracjom i bezwładni reinteresjom. Wokulski wchodzi w labirynt arystokratycznych salonów, gdzie każdy gest może być początkiem intryga, a każde słowo zapowiedzią zdrady. No, maje na swojej drodze rywali, niespodziewane sojusze, dramatyczne wybory. Wszystko to stawia na probu jego Marii i wiru w ludy. To historia o lubowy, jaka zmienia do dolu heroju i zatera granicie między sercią a rozumem. Adaptacji tej powisty było już paru, bo jest i lalka z 1968 roku, jest i produkcja z 1987 roku, a jest już i serial na Netflixie, o którym furt ludzie dyskutują, co wariat się. No ciekawałem też i tego najnowszego filmu. Od tego na weekendu, ale od tej Seredy w kinach.

0: A na koniec Paczyste Chodyny, Ensemble Lemon i Wanda Kwietniewska. Sim żałań, sim życzeń, siedem życzeń. Dziękuję za dnes. Basi Dłoła, Natalia Małocka-Nowak.
1: Hator, hator, hator.

przecież blisko jest dworzec. Wyjedź ze mną natychmiast.

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Wyjedź ze mną do lata, przecież jeszcze nie koniec. Schowaj trochę uśmiechu na naszą

brzozami się wrata. W Leluchowie miła czereśnie dziko krwawią, tam granicy pilnuje całkiem wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się wrata.

Seret ludy. Stał jem, że pidu do ludy, bo barż mia bolet. Im piszą. I jeszcze barża bolet.

Pisać próbuj.

Lem FM 106,6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

Zapraszamy do wysłuchania programu Hovoriť priaštiv, jaki w Radiu Lem FM możete hostyni słuchać zawdiaka kamaradskomu Radiu Rusyn FM z Bratysławy.

0: Karpacka Ruś, oficjalny organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Zjednoczonych Stanach i Kanady i Karpatorusko Obszczestwa w Kanadzie. Wychodzi dwa razy na tydzień.
1: Jarzenko na sercu płaczu do ci.
0: Karpacka Ruś numer 9. 28 lutego 2026 roku. Wysłany przyszód Sowieckiego Sojuza. Antonij Hatala pisze z Tarnopolskiej oblasty do szwagra Iwana Bojko w Jonkers. Antonij Hatala nachodzi się w seli Nowa Huta, gdzie sobrałeś majże wsi pereselenci z Wysoły, powit Gorlici. Pismo było pisane 23 grudnia 1946 roku, a do New Yorka przyszło 12 lutego 1947 roku. Donoszę wam, że my wsi z łaski Pana Boga pozostajemy zdrowi. Powodzenia nasze na razie dość dobre. List my od was otrzymali, za który wam serdecznie dziękujemy. Piszecie nam, drogi szwagry, żebyście nam dasz to posłali. To ja był heł na poczty i mi tak powiedzieli, że można zwit tam słaty i grosze i pakunki. Ale grosze nam nie szlejte, bo na razie mamy na co nam trzeba. A pakunok, jakbyście mogli, to nam poszlejte na probu. Nie posyłajcie duże wartistny materiał i niczego nowego nie dawajcie, bo powiedzają, że od nowego jest wielka opłata. Jakbyście mogli, to poszlejcie nam dasz to z łachiu i obucia, a także maszynku do strzyżenia łosiu. Bliższe takiego nie mam wam, że to pisaty. My wsi zdrowy i z tym mamy na razie. Daj Boże nam tak i najdalsze, jak nam teper. No ale tak, że to se powiedzają, że odkąd my przyszli, to znowu się tam wernemy. Czy to prawda, czy bajka, to ja nie znam. Dalsze pozdrowienia od sebe, żeny Oryny i Ditej dla szwagra i dla sester Anny i Maryi. Petro Kuryło w Port Arthur, Kanada, dostał pismo od Semana Kuryło z toho samego sela Tarnopolskiej oblasty. Pod datą 1 grudnia on pisze tak. Donoszu tobisz to my wsi zdorowy i wsi razom, ciła łysoła. Powodzenia nasze rozmaite, chyżu mają murowaną i krytu dachiłkom, osibno stajnia i stodoła. Mają sad dost wielki i ohorod. Chliba chwataje. Mają dwa koni, dwie korowy, jedną jawiłku, kozu i porosia. Dońka pokończyła kursy i teper pracuje buchalterom w Narodnej Oświcie w Monasteryskach. Aż to do zahału, to znajesz, tam dobre dy nas nie ma. Dużo się na rozpisuju, bo nie mają czasu pisaty. Żegiestił powit Nowy Sącz. Mykołaj Lechmanek w Mohołk dostał pismo od syna Stefana Wantleszyńskiego, Mikołaja, który pisze, że to majże wsi Rusyny wyselili się z Rzegiestoła, bo w seli ostało się lemsim rodyn. No Mikołaj nie pisze, w jaką oblast Sowieckiego Sojuza wyjechali pereselenci z Rzegiestoła, bo Rzegiestowiany nie dają do sobie znaty. Proszę Rzegiestowianiu w Ameryce, datę o sobie znaty i jak to maje da jako widomist o krajanach w Sowieckim Sojuzie, to proszę peresłaty w redakcji naszej gazety, żeby i druhy, nasze odnoselczane, mogli dowidać się za swoją rodynu. Mikołaj Lechmanek. Czercz koło Orlowa na Przesiłszczyni. Pisze Petro Kostecki do szwagra i sestry Andrija i Maryi Kary w Pasajku pod datą 13 lutego. Wybieramy z pisma trzy interesne nowosty. Teraz wam piszemy, że ludzie od nas idą do Ruska. Z naszego seła mało, a z drugich seł większa czastka od

Czerwone, żółte i tmawe było. To my male strach, szto się z nami stane. Ale precik, jak się szumni wkazało, tak szum. Ale precik, jak się szumni wkazało, tak się szumni spretało. To nie znamy, na jaki to odzrok. To nie znamy, na jaki to odzrok. Tu u nas wielka zima, morozy, ale już dnes kus teplisze. Od oseny furt taka wielka zima. Pewno nam ozymyna wymerzne, bo wielki moroz. Teraz wam piszemy te to, że nasza Maryja się wydaje, je porukowana, ale wesile jej nie możemy robić, bo tu te to nie możesz kupić niczego z połotna. To musimy czekać, aż dasz to budę, a pewno aż jej lito. I na pewno aż na lito jej wesila budę. Ławka powit grybił. Przy niemieckiej okupacji szołty smuczył ludzi w naszym seli. Petro Michalesko w Detroit dostał pismo od Kaniuka Stefana, który opisuje podrobno, co otworzyło się ławki przy niemieckiej okupacji. I z pisma wyberemy ważniejsze czasty. 29 grudnia 1946 roku. Co do naszego powodzenia, to jak to po wielkiej wojnie i po ciężkiej niemieckiej niewoli. I jeszcze do tego czasu nie możemy poprawić swojego życia. Jak Niemcy przyszli, to nałożyli na nas wielkie kontyngenty. Wszystko trzeba było Niemcu oddawać. Ja musiał dawać roczno 7 metrów mięsa, 14 metrów zbliża, 20 metrów komperi, 7 metrów konyczu, 7 metrów sina, 4 metry sołomy, 1000 litrów mołoka i tak dalej. Podumajcie sobie, jak to było ciężko. Nawet z pola jeszcze nie było pozwożone wsio zbliża, już trzeba było mołotyty i do grybowa wozyty. Jak nie ma olem jedną korołu, to musiło spriechać się z drugim i westy. Czy byli śnich wielkie, czy woda, choćby przyszło się i w to pyty, a trzeba było tam byty. Odnoho razu, jak ja jechał z Gryboła, bo jem wozył komperi na kontyngent, to przyszła taka woda, że to korowy perewernuło i da z 200 metrów dołu wodą ich nesło. Aż potem chłopy z Kinczlowy pomogli mi ich wyratuaty, a musiał wiem korołami jechaty, bo woły zabrali pierwsze. W mnęciach młoty nie dawali. Werchni kameni pozabierali, do buranycza znesli. Na łańcuch pozdiwali i na kołotko zamkli. To z wyszniego kincia seła mlyńskie kameni były u buranycza, a z nyżniego kincia seła poznosili do sema na chomiaka i tak samo na kołotku zamkli. A urzędniki były u nas takie, że jak mał gospodar, jedną korołą, jeszcze do toho jałołu, bo od ciężkiej pracy tiuna nie chodziła zostaty, to mołoka kazali dawać duże, a dzitom kazali się iść pasty. Szołty z jej z inczyma urzędnikami chodził po seli i korowy badali kotra tiuna, a kotra ni, to tak korowy zaszturkali, że to i po 2 tygodnie chłorili i żerty na chotile. A szołtysą był tatuśko Dmytro. Na furmanku do lisach na ledereło łozyty, a jak nie do lisa, to na dorohę kamienia łozyty. Jednoho dnia nie było spokojnoho. To znowu do Niemczyny na ciężkie roboty wyhaniali. Szołtys za to wielkie premii dostawał, jak dobrą robotę dla Niemców wypełnił. I jak mi ich najbardziej ludej muczyty, tak muczył. A Maksym Kuziak dopomachał mu w tom. Teraz oba do Rosji wyjechali, na pewno za to, bo ludy mali na nich wielki żal. Do Rosji pojechało i bilsze ludej, bo aż 36 meli. Seło straszno spustoszało. I tym, że to zostawali, było i straszno i smutno. Teraz tam trochę weselisze. Ich pola i ich domy świtkami zostali, żeby w nich gospodari i na pustku ich poleszali. W nas byłoby może i lipsze teper, ta znowu w nocne spoki, nicz ciężko perespaty. Przychodziac z lis i zabierają chudobu i swyni. Chudoba w nas bardzo rocha, bo jej mało jest. Jedna koroła kosztuje od 30 do 60 tysiąc. Ubrania i obucia takoż drogie. Ja żył teper w tom budynku, gdzie wy rodyliś. Ja mam 2 roky, jak moi nianio pojechali do Ameryki, a jak Dido i mama chmerli, to małem 7 roków. Musiłem pity do buranycza, na łasku i na łasku. Och, nie życzyłby ja nikomu, serotoju zostawaty. Prosyt tetu Krystynu Kaniuk przysłaty ostatni adres od niania i fotografię, bo on czuł, że nianio piszli na amerykańską wojnę i nie wernuli się. My trochę, jak i Ewa, pojechali do Sowieckiego Sojuza, ale nie piszut nic. Olha Kaniuk, strykoła fecioła diłka, jest doma oddana. Maje czelowika z Brunaryi, a ja maju żinku zostawyszy i majemy semero ditej.

tygodnia portalu LMFM. W Serbii sobie mężczyny nowych členów nacjonalnych sowietów wyberut w novembri. Autor listy Petro Medvid. Serbski minister pro ludzkie prawa, mężczynowe prawa i socjalny dialog Demo Berisha w piatniciu 18 septembra 2026 roku podpisał riszenia o wypisaniu wyborów pro nowe sklikania nacjonalnych sowietów narodnostnych mężczyzn. Informuje o tym agentura Ruten Press. Narodnostne wybory odbudą się 8 novembra. Wybory budą w riadnim terminie, kiedy poprzedni prochodyle w novembri 2022 roku i funkczny period nacjonalnych sowitiu, który jest formą mężczynowej samosprawy w Serbii, jest 4 roky. Ministerstwo tak samo informowało, że przed tym doczasno zaperło spiskę woleczył 23 narodnostnych mężczyzn, żeby stanowity, które spełniły kryterii na priame wybory nacjonalnych sowitiu i które sobie sowity wyberut pośrednictwem wyborczych zborił. Na osnowie zakluczenia sobie 21 narodnostnych mężczyzn, Rusyny, Albanci, Aszkalicy, Bośniaki, Bułgary, Bunieuci, Italyjci, Greki, Egipcjany, Madziary, Makedonci, Niemcy, Polacy, Romowe, Rumuny, Słowacy, Słoweny, Ukraińcy, Chorwaty, Czarnochorci i Czechy budą wybierać członów swoich nacjonalnych sowitiów priamyma wyborami. Gorańska i rosyjska narodnostna mężczyzna budą nowe nacjonalne sowity wybierać pośrednictwem wyborczych zborów. Rusyny w Serbii mają swój nacjonalny sowit od 2002 roku, to pierwszy działem 2 roky. Momentalno mają Rusyny 19 członów sowitu. Czysło członów okremych sowitów zależy od czysła ludzi, które hołosia ciaku dani narodności mężczyzni. Poniedziałek 21 września septembra 2026 roku. W ramach konkursu Kniha Roka Preszywskiego Samosprawnego Kraju Ocinena i rusyńska literatura. Autor listy Petro Medvid. Literaturno-czytatelski konkurs Kniha Roka Preszywskiego Samosprawnego Kraju uspiszno zawerszył swój 9 rocznik. Jak informowała Dasza Jeleniowa, choworkynia Preszywskiego Samosprawnego Kraju w Krajskiej Bibliotece Pawła Orsaga Gwiezdosława w Preszowi sobie w poniedziałek 21 septembra 2026 roku autory ocinianych publikacji wydanych w poprzednim roku przewzięli swoje ocinienia. Kniha Roka PSK sztorik podtrzymuje lokalnych autorów, wydawateli i ilustratorów, które są skapczane z regioną i pomagają do rozwitku jego kulturnej didowizny. O laureatach konkursu wyryszyłała fachowa jury. Na swoje słowo malej czytateli pośrednictwem online hołosowania. Ocineny knihy w aktualnym 9 ryczniku wyszły z 80 przehołoszonych publikacji. Do konkursu ich nominowali redaktory, wydawateli, autory, knihari, biblioteki, ale i czytatelska gromada. Ocinienia były tradycznie udzielane w kategoriach beletria pro dzieci i młodzież, beletria pro dorosłych, nauczna literatura, popularno-nauczna literatura i w kategorii ukraińska i rusyńska literatura, w której ocinienia udzieluje się raz na 2 roky i może do niej przychołosyty wydane knyżkę za poprzednie 2 roky. To trik do kategorii z ukraińską i rusyńską literaturą było przychołoszonych 10 publikacji, jakie były wydane w rokach 2024 i 2025. Na koniec w niej były wychołoszone 2 pierwsze i 1 trzecie miejsce. Na pierwszym miejscu skończyła publikacja Śpiwanki naszej mamki od Katki Romaniakowej i Marty Żachowej, a tak samo i po ukraińsku napisana kniha Kamiany Potik, której autorem jest Juliusz Pańko. Na trzecim miejscu skończyła rusyńska autorka Ludmyła Szandalowa i swoją ilustrowaną knihą pro najmniejszych czytateli pod nazwą Makoły Przypowitki. O udzieleniu ciny publiki w każdej kategorii wyryszowali żyteli PSK pośrednictwem online głosowania, które prochodziło od 1 juna do 31 augusta. Do Wiedna było zaewidowanych 1412 głosów. W online głosowaniu w ramach ukraińskiej i rusyńskiej literatury wygrała kniżka Ludmyły Szandalowej, jaka zdobyła 242 głosów. Tradycyjny konkurs Kniha Roka Preszywskiego Samosprawnego Kraju wyhołoszuje Preszywski Samosprawny Kraj u współpracy z swoimi regionalnymi bibliotekami w Bardyjowie, Humennim, Lewoczy, Poprali, Priaszowi, Starej Lubowni, Świdniku i Woronowej nad Toplą. Wszystkie nominowane publikacje z aktualnego rocznika będę mógł posmotryć sobie na putowni wystawy, która postupno zawita do wszystkich regionalnych bibliotek. Gorlici i tylała w roci jubileju. Lemkę wspominają stolitia konwersji na prawosławia. Autor listy Natalia Małecka-Nowak. Tylała czerwowy raz stała ważnym miejscem dla prawosławnych Lemkiów.
W sobotu 19 września septembra 2026 roku prošle torżestwa w sotnu ryczniciu powrotił lemkił do prawosławia. Ryczniczia to ta praznowana jest jak jubilej poli, które male osobliwe znaczenia dla religijnej i nacjonalnej dostomenności lemkiłskiej wspólnoty. Jak raz chtylawi zaczął się proces gromadnych konwersji, określanych przez prawosławnych lemkił jak powrot do wiry witcił. Tamtyżnia parochia jak persza, prawi w ciłosty, wystąpiła w 1926 roku z grekokatolickiej cerkwy i zwernuła się do warszawskiego metropolity Dionizyja, żeby przyjął jej do prawosławnej cerkwy. W czerchowych rokach podibne ryszynia pidniali selany w desiatkach lemkiłskiej miscełosty, a sama Tylała zapisała się w historii lemkowiny jak symbol początku toho ruchu. Podla historycznych perekazji przyczyną toho byle meryńczyma, coraz większa latynizacja grekokatolickiego obriadu ta zbilszene wylijanie ukraińskich nacjonalnych nurtiów seret grekokatolickich świaszczenników. W odpowiedzi na to wielu lemkiów zaczęło postrzegać prawosławia jak element zachowania swojej religijnej tradycji i kulturowej okremosty. Ważną rolę odegrali też pamięć o świaszczennym uczenniku Maksymi Gorlickim ta doświadczenia represji z czasu I światowej wojny. Zme owocą tych peremin. Jubilejną bożesku liturgię w Tylawi oczolował jego wysokoproświaszczeństwo Paisy, archiepiskop Gorlicki i Peremyszski w asystii czyslennego duchowieństwa. Śpiewał chor Irmos pod wedinią i mości Marian Jaroj. Cytuania. Z błogosławienia naszego władyki, episkopa Paisyja, sztoroka, okrem innych bohosłużeń, w sobotu przed rożdestwem Preświatej Bohorodyci, służymy w kaplicy w Tylawi służbu Bożu. Kaplicia z 2008 roku stoi na miejscu prestoła cerkwy, która była zbudowana w 1935 roku, a którą zniszczyli w 50. rokach. Besiduł w propowidy otec metrat Julian Felenczak. Dalsze cytowania. To świadectwo wiry na krowy świaszczennego uczennika Maksyma Gorlickiego na pamięty o strastiach naszego narodu, na pamięty o odrodzeniu światowego prawosławia tu w Tylowi i dalszych naszych sełach, na pamięty o weseliniach w Ukrainu, weseliniu w akcji Wisła. Nie sposób nie wspomnieć, że my owocą tych peremin, toho odrodzenia, prodążał świaszczennik. Zgodno z ryszynią Światowego Soboru Episkopiów Polskiej Autokefalnej Prawosławnej Cerkwy na pamiątku jubilei ustanowiono nagrodę medal w sotnu ryczniciu powrotu lemkiu do prawosławia. Po bohosłużeniu medali otrzymali wszystkie przysutne jego mości, a też osoby osobliwo zasłużone dla cerkownego i sospilnego życia jeparchii. Seret odznaczonych naszli się Petro Trochanowski, Olha Teleb, Petro Pawełczak, Mikołaj Gałczyk, Olha i Stefan Urdy, Olha i Roman Borsuky, Tomasz Bolech i Dawid Lorczyk. Centralne świadkowania w Gorliciach. Tylawskie torżestwa były przedłużeniem centralnych jubilejnych świadkowań, które proszły 5 i 6 września septembra w katedrii Świętej Trójcy w Gorliciach. Spojeno ich ze światom w pamięć świaszczennego uczennika Maksyma Gorlickiego, kanonizowanego w 1994 roku duchownego i uczennika uznawanego za jednego z duchowych pokroweteli ruchu powrotu lemkiu do prawosławia. Nedilniu bożestwenną liturgię oczolował wysokoproświaszczenny Awel, archiepiskop lubliński i chomski, w jedno z nim służyli wysokoproświaszczenny Georgii, archiepiskop wrocławski i szczeciński, wysokoproświaszczenny Paisy, archiepiskop peremyszski i gorlicki, wysokoproświaszczenny Jakoł, archiepiskop biłostocki i gdański, ta proświaszczenny Afanazy, episkop łodziński i poznański. Prysutny byli duchowny peremyszsko-gorlickiej eparchii, te świaszczenniki dalszych eparchii i czyslenno zgromadzeny wierny, w tym połomnyki z zachidnich zemel i spidlasza. Jednym z ważniejszych momentów torżestwa było poświadczenie propamiatnej tablici, jaka naszła swoje miejsce w prytwori cerkwy. 1926-2006 w pamięć stolicia powrotu lemkił do wiry witcił światowego prawosławia. Tak zwłoczy inskrypcja. Taka sama tablicia naszła się na cokoli kresta woznesenego na totu nachodu przy Tylawskiej kaplicy. Jeho bożeniszej Sawa, metropolita warszawskiej i ciłej Polszczy, jak i nezmich pryty do Gorlic, peredał posłania, w którym podkreślił znaczenia podjś z peret stolicia dla zachowania wiry i dostomenności lemkił. Cytowania. Zanosiaczy wsemohuczomu podziękowania za was z hubyny sercia. Proszę Gospoda, żeby ochroniał was i zmicniał, otulał swoją łaską i błogosławieniem, napełniał mudrystiu i lubowiu, a przede wszystkim, żeby zmicniał waszu jednist. Bud te neporuszene i twerdy, niby hirskie werszyny, których żadna syła nie skrszyt i nie zoszmaryt z prawosławnej starszky. Bud te jak hirskie potoky, czysty, iż to zaspokajat każdu sprawu. Trwajte przy naszym prawosławiu wiczni i mużni, jak świaszczenny uczennik Maksym.
towarza mynuist, teperisznist i buducznist. Napisał hierarcha. Tisze w gorliciach były peredane jubilejne nahorody. Wysoko preświaszczeniszy Paisji wrócił ich wszystkim prysutnym hierarcham. Medal z odznaczeniem pierwszym przyznano metropolity Savi. Choć od podi w Tylawi minęło już 100 roków, dalej ostają ważną częścią pamięci prawosławnych lemkiów. Jubilejne torżestwa przypomnuły o wartościach, które czerchowe pokolenia starali się zachować mimo weselin i rozbycia sospilnych i religijnych struktur. Sereda, 23 września septembra 2026 roku. Film Potopa zdobył dalsze odcienienia. Autor dopisu Petro Medwid. Po tym jak Potopa stała najuspieszniejszym filmem w ramkach słowackich filmowych premii Slank of City i była nominowana za Słowacką Republikę do kategorii Najlepszy Międzynarodowy Film w ramkach premii Amerykańskiej Akademii Filmowych Umień i Nauk, Oscary, w 99. roczniku, której odbudzie się w śledującym roku, film zdobył dalsze uśpichy. W piatniciu 18 septembra 2026 roku hostyło bratysławskie studio LAS gala wieczór przyświęcony 37. roczniku paradawania słowackich narodnych filmowych i telewizyjnych odcinień Igric 2026. Idę o najstarsze peredawania audiowizualnych odcinień na Słowakii, którego organizatorami są Słowacki Filmowy Sojusz, Unia Słowackich Telewizyjnych Twórców i Literaturny Fond. Ciną Igric za żeńskie aktorskie wykonania zdobyła Sara Chrypakowa, która grała hołowną żeńską rolę u filmie Potopa. Ciną Igric za hraną twórczość pro kina zdobył reżyser tego pierwszego po rusyńsko hranego ciłowe czernego filmu Martin Gonda. Twórczu premium za mużskie aktorskie wykonania zdobył Józef Pantlikarz, jaki grał hołowną mużską rolę u filmie. Ocineny byli i producenty Potopy. Specjalne uznania jury pro producenti zdobyła Kataryna Krnaczowa i Tomasz Gicz. Wysłuchali te dopisy, jakie publikowane były na portale LMFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

0: Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie na słuchowisku i zapraszam na następny odcinek Ruskoj doli Władimira Hylaka. I zaczudował się Ochrym, koli rozblikał swojego pana do spania. Czom win obyczni niebesidliwy i poważny, dneska taki pohidny, uśmiechnęny i wesoły? Masz ty, Ochryme, dajaku nareczenu? O, mam pane, zbychnął słucha. Ta czom się nie żenysz? W odpowiedzi Ochrym dobroduszni przedstawił ci swoją lubowną historię. Zaczął od toho, jak win pierwszy raz strytył się ze swoją frajirką. Ona prała łachy na potoci, a win kupał uci swojego gazdy. Pak rozpowiedział o tym, jak wyduwał ju często na weczirkach w krywoho tymka, jak odprowadzał ju w dorozi z cerkwy do jej chyży, jak pokochali się i prirekli soj staty pitwinci. Ale tomu serdecznemu ich żelaniu jedno stoi na zawadzie, a to niedostatok. Prawda. Brat odstupił mu pił morga pola, a tanci też prirekli na prydane pił morga i jedno tela. Ta na postawlinia chyże w stych win naskładatylem 30 ryńskich bez pił tretia szistaka. A jego tańka na kupiulu koroły zaszyła w gorseci do perła 15 ryńskich. Terpeliwo słuchał sołotkany dżdołchoj rozpołidy swojego słuchy i wesoło się uśmiechał. Zaczudowała się didyczka, czom jej diłka przy żełaniu dobrej noczy tak serdecznie ją wyciłowała. Zaczudował się i doktor, i niezachwijano przekonany był o swojej lekarskiej sztuci, kole śledującego dnia wzrył swojego pacjenta z lycią promieniujczym od zadowolenia, z wesołą uśmiszką i rumiancią, kotroho na jeden mich by zawyduwaty. Czudowali się, bo nie znali wlejania luboły, kotra powlejaty nie mochła, lemna w tikajuczy czas kochajuczych się serdec. Dny zaprawdy mniali bar skoro. Sołotkanycz wyzdorowił już na tiłko, że mich bez kince prohodyty się o palecy posadi sperty na rameny jadwisi. Ich związek nie był już dla nikogo tajemnicią. Maty Jadwisi pobłogosłowyła ho i obiciała doraz po winczaniu oddaty im do gazdułania witczyznu, a sama zadumała wernuty się do oddalenoho dakus rodowoho majetku. Iwan odkładał swój wyjazd do matery z dnia na den, a to za jedno nażełania nareczenoj. Ta przyszedł czas, kole win twardo ryuk. Zaran nie odklikano po icham do matery. W oczach Jadwisi wkazali się slezy.
1: Kiedy już koneczni ta nie strymują tjawece, odpowiła. Lem wertaj się, skoro bo zginu stuchy za tobą.
0: O tym, Anny, musisz mi przypominaty, odpowił, ciłujuczy ją w czoło.
1: Wernesz się z materiu? Zwidała o chwilu.
0: Nie znam, czy mama budę chciła.
1: O, ja choriaczo, żałałabym poznaty totu, kotra takoho czesnoho syna wychowała.
0: Budesz ją wydiła, choć nie zaraz, lem napered tych wariu, że to prosta żena, obyczna selanka. Ta ma je serce, jako hopit hadwabną odeżą obwiszeną złatą i brylantamy nie tak lehko najty. Besida to ta prochodyła prywik nisko trochę, wydno było bramu i weduczu do dworu do rohu. Jadwisia nie odpowiła na ostatnie słowa oblublęcia, bo jej uwaga zwernana była na staru żenu wyzrajuczu na żebraczku, która o palicy kraczała prosto do ich bramy.
1: Ech, jaka paskudna merska baba!
0: Powiła Jadwisia.
1: Ja nie! Nawernyj to tu żebraczku, najsia tu nepcha dwa łociuga!
0: Rozkazała lokajowy. Czom rozkazujesz odprawę ty bidnu? Deku sterpko zwidał Iwan.
1: Bo jej wydok razyt mia.
0: Razyt tia?
1: Ne wydżugu tomu przyczyny. Cy za to, że stara i bidna?
0: W pierwszym przypadku zasługuje ona na poszanu, a w drugim na spiłczutia.
1: Id, babo, het, tu żebrakiu nie trzeba,
0: rozkazał ostro posłuchacz.
1: Nie przyszła jem żebraty, lem do widaty siacy zaprawdy w tym dwory mi syn perebywat.
0: Oprawduwała się babynka. Na to hołos sołotkanycz zdyrgnął.
1: Win znał to hołos.
0: Durna! Marsz za bramu, a nit ta ja ty w każu do rohu. Chriałczał lokaj i nie czekajuczy na odpowiedź durkał babynu na perec zebę. Sołotkanycz strasznie poblit.
1: Uctywy Jan sprzyjatał mi spred oczy, straszyło,
0: powiła Jadwisia.
1: Ne wydżu w tym ny kapynkę uctywosty, protyłni, to neoprawdane chamstwo,
0: odpowiedział poruszany Iwan.
1: Dla wołociuk zbytoczna ceremonia, zresztą nie rozumiem, czom tak obstajesz za tą żebraczką?
0: Bo przyszło mi na myśl, że i ja mam staru matir, iż to ona tyż taka prosta, i choć jak odita, jak to ta żebraczka. Jakby ty się z nią obyszła?
1: Żartujesz mi, kochanej, pryczy mi tak nie zawady powisty, że nie miałabym ochoty wydity ju. Podumaj sam, jaka to przyjemnic wzeraty się w żółte i pomorszczone lice takoj staroj czarownyci, jak to ta żebraczka.
0: Sołotkanycz chwatył za szapku.
1: Adie, moja luba. De ty, Iwasiu?
0: Idu datę ty żebraczci myłostyniu, odpowił winchołotno, odwertajuczy lice od swojej narzeczonej.
1: Należy się i nachoroda za to, że z twojego rozkazu lokaj tak nemyłosrdni obyszł się z nią. Ochrym, poskocz, zopryj to tu starowynku.
0: I z tyma słowami poszkandybał Iwan gubrami za ochrymą, kotryj honom podał się za reczeną żebraczką.
1: Złaty chłopec, dobre serce, lem w swojej filantropii za bars egzaltowany. Taku sympatyju projawlaty do tej nepohnawoj baby. Ta win kochat mia, a ja joho, och, jak nykochowo świti. Boże, daj mi dożyty toho dnia, kole pit winci staneme. Wece do szczęścia mi ne treba.
0: Taki monolog wela Jadwisia, szto ostała w komnati i neterpeliwo wyczekowała, koli werne się od bramy jej narzeczonej. Zyszło szównicza.

0: Jej żołania ponachlał się społnyty, żeby lem projawyty swoją oddanist. Teper stojał przed nią w żołnierskiej postawi, stroho służbowi wyproszczeni, z rukami położonymi po sobie, spiatamy jak do raportu. Desia podiwat twój pan, zwidała niespokojnie Jadwisia. Mi pan oficer Iwan Sołotkanycz, meldował Prybińczyk, kazał czerez mene podjakuwaty państwu i takoj poplaszczaty się, poneże sam nie ma na to koly. Pryjechała jehomaty i bere ho doraz z osobą.
1: Och, jaki dywak, czomże matery tu nie zaprosył? Ja piszlu.
0: Nie trzeba. Ona była tu w dworze, ta z waszego rozkazu lokaj wydrylał ją.
1: Cyż to by to ta żebraczka?
0: Ehej, to ta czestna starowynka, to maty moho pana. Trzeba było wydity, jak winiu po rukach ci uwał.
1: Mon Dieu, joho maty, jak mogła jem tak ho pokochaty? Och, jakże straszennie jem się zblamowała,
0: skryczała rozpukliwo lacka dityna i bezsylnie opała na fotel. Ochrym pizrył na niu z pohordą, pić śmichnął się z sarkazmą i pomaszerował żołnierskim krokom do synioho pokoika, żeby spakować riczy swoho pana. Na tym dneska kończymy, a w poniedziałek zaczniemy szósty rozdział. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Czytała Monika Tylawska.

Riadok zapisywania bukw, sliw i reczeń, żeby z toho początkowego bezporiadku zjawiła się smysel, sens wypowiedy, zmist, dokaz znania, a nerytko i emocji, i odczuwania samego autora. A koli już to te riadki są zapisane, w takiej podobie, żeby mi ich dach to zowniżni proczytaty, autore perekonany pro wartistnisz swojej dityny wkazują jej ciłomu świtu, żeby tot zapisany papier nabrał nowych znaczeń. Żeby podzielity się tym, nad czym autor dołho robił z takim wece, z tyma, kotry sód ciekawy świta. Hołodne znania, z tyma, kotry znają docinyty trud. Program Peczatnia maje przybliżyty lemkiwsku rusyńsku literaturu, knychy, wydawnictwa i czasopisy. Program Peczatnia je perezdaczenej dla gramotnych. Program Peczatnia to czytalnia Radyja Lem FM.

0: Dobry den wszystkim słuchaczom radiu LEM FM. Nowa audycja, która będę prezentowała wydawniczu Dialnist, różnych organizacji, różnych osób, literacku aktywnist, co doślidniczu na aktywnist, której piźniszcze są ślidy desy zapisane na papery. A w związku z tym, że radio Ruskoj Bursy, radio LEM FM, a Ruska Bursa jednak od roku uvede wydawniczu Dialnist, bo ty może potrzeba jej dakus wece spopularyzowaty, poszeryty, żeby mogli lemki po świecie maty da jakie znania i ujawy prototu Dialnist wydawniczu znali, czym się bursa zajmuje, które wydawnictwo jest najbardziej reprezentatywne dla Dialnosty Bursy, ale zaczynamy od Ricznika Ruskoj Bursy. To jest czasopis Ricznik, który wskazuje się od 2005 roku. Jest to czasopis o profilu naukowym. Dneska chciałbym przedstawić redaktorkę tego czasopisu, naukowego czasopisu, panią profesor Olenu Dućwajfer, żeby nam opowiła, ale nie chronologicznie, pro wszystkie oczywiście riczniki, bo to my nie w sili zrobić w czasie jednego programu, lem, żebyśmy mogli zaprezentować ostatni ricznik Ruskoj Bursy za 2013 rok, ricznik, który, jak wse, wkazuje się z kinciom roka, wrudny, wkazało się ostatnie czysło tego czasopisu. Z tej nachody ja bym może na początek chciał się od pani profesor doznaty, co to jest za czasopis? Co to znaczy, że to jest czasopis naukowy? Jak należałoby to pojasnić? Czym się różni czasopis naukowy od innych wydił czy rodził czasopisów, czy popularnych, czy kulturalnych, czy literackich? I byty może, żebyśmy powili, czy w rosyjskim, czy w lemkiwskim świecie, desy w oświecie, są takie premiery czasopisów, które można by było porównywać do ricznika Ruskoj Bursy. Że one czy równią, czy zmistą, czy charakterom, czy podobą, formą nawiązują jakosy do ricznika Ruskoj Bursy.
1: Dobry den. Witam paru. Zacznę od tego, że potrzeba lemkiwskiego naukowego czasopisu była sygnalizowana skorsze zakla Ricznik Ruskoj Bursy był osnowany, połowni Bohdan Horbal namawlał nia jako osobę, która rozwywa to prosty lemkoznawstwa bardzo konsekwentnie, że takie trzeba założyty. Nie byłam na to gotowa i Ricznik powstał kus pres przypadok. Kolesia nam zgromadyło wielo dokumenty związane z historią odzyskowania Ruskoj Bursy. Stwierdziła jem, że to te dokumenty desy trzeba wkazać, desy u

0: walyty historyczni i generalnie od toho, bo pewno to czasopis inaczej by się nazywał, jakby małbyty planowany, jak taki właśnie lękiewski naukowy czasopis, ale to ta potrzeba utrwalania dokumentów, publikowania ich desy dała właśnie taki impuls, a jak dokumenty, to pak pojawił się szerszy prostór, że tyś naukowy stacji. I wydania pierwsze, które się tu pojawiło, co to znaczy naukowy? No to jest wydania dość proste, parametry czasy, co jest naukowe, a co nie jest naukowe. Zdaje się, że nie są takie ostre, ale są takie kryteria do naukowych siakoho rodu predpryniać wszystkoho, co powstaje, musi być tak zwany aparat naukowy, to znaczy musi być forma dokumentowania, prepisju, dyscypliny, dyskursu, takie jak jest pryniaty, dla dowodzenia tego, co się sposób naukowy dowody bez form, które oczywiście może być jakieś popularyzatorskie, ale są parametry, które wyznaczają naukowość. Czy licznik Ruskoje Bursy jest naukowym czasopisem? Wszystkie czasy licznika mieścią się właśnie w prostorii naukowosty, z wyjątkiem jedno. Jest tam taka czas, która się nazywa inspiracji, która się też zjawiła jak potrzeba w moim ryszeniu proto, że mamy współczesną lękiewską literaturę, dyskurs pisany, rozwinęty tak jak jest rozwinięty. Ja uważam, że to trzeba inspirować. I to właśnie było tą czastią.
1: Ale my czpere idemy do obawlania tych wszystkich czasty, które już utrwalonych czasty, z jakich ricznik, każdy ricznik jest zbudowany, tak bym chciał jeszcze wrócić do tego widania, czy sud jeszcze desy w oświeci, de jakie czasopisy, które po pierwsze sud lemkiuski, czy rusyński, i czy one spełniają te kryteria naukowosty.
0: Powiem tak, ja jem do kinsia nie śledyła i byty może, jakbym sama to ociniała, to bym powiła, że na prymie Szwedłoscy w Nowym Sadzie ewentualnie zbliżona, ale ona ma bliższa niż literaturny charakter.
1: Tak, to jest tam, czasopis
0: tak, literaturny ma ciż do śledniczy stacji, ale jest bardziej literaturna. Rusyn, który jest wydawany w Mołdawii, jakby ja oprzyjaty, że jest rusyński, win ma ciż naukowe ambicji, natomiast win jest poza naszym kus prostorom i nie jest do kincia lem naukowej. A powtórzę opinię inczych, to jest opinia profesora Magoczoho, który od raz powił, jest potrzeba rusyńskiego naukowego czasopisu, ale po co nam tworzyć nowy rusyński naukowy czasopis, skoro my już mamy taki czasopis, to jest licznik Ruskoje Bursy, no i muszę tu powiedzieć, jak redaktorka może mi to nie pasuje powiedzieć, ale bardzo wysoko jest ociniany w tym świecie przez naukowców licznik Ruskoje Bursy, jak naukowy czasopis i to jest opinia, która zresztą będę mała, mam nadzieję, swojej konsekwencji za to, że może zdradzu, ale od 2014 roku chcemy, żeby licznik Ruskoje Bursy stał się międzynarodowym rosyjskim czasopisem naukowym. Takie jakie są plany i taka jest dumka, że poszczo tworzyć nowy czasopis, jak taki czasopis już jest i jego trzeba zaadoptować do tego szerszego międzynarodowego kontekstu.
1: Ale to są plany. Ja bym jeszcze chciał się zwiedzać o taką jedną właściwie techniczną rzecz, a byłby może osnowną rzecz. W jakim języku jest wydawany licznik Ruskoje Bursy? Czy w jakich językach? I w jakim języku, czy w jakich językach miałby być wydawany tot nowy? Międzynarodowy licznik Ruskoje Bursy.
0: Okrem tego, że to jest czasopis naukowy, to też jest to czasopis etniczny. Dla mnie tworzenia naukowego czasopisu na etnicznym charakterze nie miałoby motywacji do takiego wysiłku, jaki się wkłada w tworzenie takiego czasopisu, bym się tego nie podnymała. Proto, że win jest lemkiuski w etnicznym charakterze, co rusyński moglibyśmy przyjąć w takim strumieniu dalszym, to i kwestia języka jest taka, że jest strumienia, żeby win był wydawany w tym języku etnicznym, to znaczy w lemkiuskim. I medze inczyma, Ришад, że коли я пару років тому писала перший раз про функційні сфери лемківського язика, повіла, що в науковій сфері починатися розростати, розбудовувати. Дякуючи річникові, меже іншима, де потреба статі наукових, писаних по-лемківськи, є вимогом, якби такий, котрі куз натискам на авторів, яке суд в силі, меже іншима так ще стало з Богданом Хорбалом, котрі мені на початку присилав статі по-польськи, а актуально вже мені присилав наукові статі по-лемківськи. To uczas lemkiewskiego języka okrem polskiego, bo większość autorów, czy wielką część autorów lemkoznawców, z jakimi mam kontakt, które piszą pro lemkiewskie sprawy, są polskojazyczni, medzeń, czy ma nawet osoby lemkiewskiego pochodzenia, dla premieru profesor Stefan Dudra, który mi daje stati, z którym współpracuję, ale w inny kolej mi stati po lemkiewskie nie da, lem polskojazyczny stati daje, choć jest lemką, ale nie każdy jakby znaje posługiwać się lemkiewskim językom naukowym prostorii, podobnie Małgosia Misiak, pani doktor Misiak, podobnie inne autory, że niezależnie nawet od tego, że są naukowcami, lemkoznawcami z tego pochodzenia lemkiewskiego, nie wszyscy na tyłko mają sprawność językową. Ale naszym stromlinium jest, żeby to lemkiewski język procentowo ris, zresztą szczowy to na osnowie okremnych liczników, że jego uczas wzrasta.
1: To są tłumaczenia.
0: Tak, specjalnie, żeby to ta uczas wzrastała, to są tłumaczenia, wszystkie inspiracje są lemkiewskie, wstupy są dwujazyczne, recenzje piszemy, także to w tej chwili widno, jak rosnę uczas lemkiewskiego języka. Wchodzi też rusyński język ze Słowacji, proto, że nawet jak nie jest międzynarodny, ja już współpracuję z autorami ze Słowacji, naszymi rusnakami, w tym roku się mi trafiło już tak, jak powinno być w czasopisie, że to nie ja występuję o statiu, lem kto się nie prosi, czy może was opublikować statiu, i autorka ze Słowacji rusyńska poprosiła, czy może opublikować swoje statiu w naszym liczniku, co dumam, że jest dobrym procesem, tak ma być.
1: A to od razu powiedzmy, co to za autorka i jaki na hołowo ktoś statii jest.
0: To jest pani doktor Kwiatosława Koporowa z Uniwersytetu w Praszowie, tam w Instytutu Rusyńskiego Języka i Kultury, która mi zaproponowała statiu pro leksyku, pro język Pawłowicza i Kubeka, Emila Kubeka i Aleksandra Pawłowicza. I ja takiej kuzmałam, przysmotrzyłam się tej statii i pakiem się wciszyła, bo leksykalni wkazuje, jak to te prostory nasze są bliskie, w tej leksyci stary, która z XIX stulecia w przypadku Pawłowicza, który był nam blisko, bo w tej naszej dość bliskiej okolicy dział, jak ona jest pilna i jak można odkrywać. To jest statia pisana w tamtej wersji rusyńskiego języka, jakie on zostandaryzowali, zresztą w tym brała uczas też właśnie pani doktor Koporowa, która jest językoznawczynią i prokotru tam w liczniku jest na gińcy zamitka, notka, czym ona się zanymat. Także to jest autorka, skorszo jest memale statii Anny Pliszkowej, male z recenzji Aleny Blichowej, z tamtej strony Hyrbeta, żeby tak reczy. To jest jedna taka poszerzenia językowe, pro wariant, jak raz rusyński ze Słowacji. Druga poszerzenia, które im riszyła, że nie budu, oczywiście polski język tu pronochony będu besiedowała, bo jak powiem, z różnych przyczyn, nawet lemkiewskie autory czas swojej statii często mi dają w polskim języku. I cięższe jest dla mnie osiągnięty statiu naukowo lemkiewskojazyczną, jak polskojazyczną. To jest dla mnie na pewno cięższe. Natomiast kolejem chciła w sposób zamierzony też publikować w liczniku statii profesora Magoczyoho, naszego historyka, który odrokił zanimać się problematyką karpatoruską w prostorii historii, no to win mi daty statii albo po angielsku, albo w tłumaczeniu na ukraiński język. Jak raz ryszyła im się wziąć to w tłumaczeniu na ukraiński język, już z ukraińskiego nie tłumaczyła im na lemkiewski, bo stwierdziłam, że to chyba nie miałoby ku sensu, jak uzladniamy polski, jak uzladniamy rusyński w tamtej wersji, czy ukraiński tłumaczy, podumałam, że to nie miałoby większego sensu. Natomiast jak chodzi proś widania tego buduczego czasopisu, uzladniam, że wszystkie języki, w których będą staty nasyłane, będą wchodzić w skład tego czasopisu i nie będziemy z angielskiego tłumaczyć. Będą różne wersje rusyńskiego języka, być może będzie język rosyjski język, ale może być i niemiecki i francuski, bo takie autorium mamy. I jest duża prawdopodobność, że nie będziemy tłumaczyć, tyle w takich językach będziemy stati zamieszczaty. W jaki sposób będzie można z tego skorzystać? Kto będzie chciał przeczytać, to znajdę taką możliwość, żeby przeczytać przy pomocy tłumacza czy jakosy. Ale być może to te języki staną się ciż międzynarodne. Na pewno angielskiego nie będziemy tłumaczyć, tym angielskim.
1: Nasze słuchacze znają, bo było interwiu z profesorem Magoczym o tych czasach, kiedy lemkiwski język pierwszy raz zjawił się na naukowej konferencji i był wygłoszony referat w lemkiwskim języku. I pan profesor już powiedział, że ten naukowy tekst późniejszy był opublikowany w takich materiałach, które z tej konferencji w Harrogate były zabrane i później jeszcze się to wkazało. To taka dygresja. Przechodzimy.
0: Dygresja, bo ze mną powiązane. Prochody pro moją statiu w Harrogate, zresztą za kotru tam swoje konsekwencje ponesła, bo strasznie mi to dekotry seredowyska male za złe, że śmiłam na naukowe salony Wojty z lemkiwskim językiem i z lemkiwską koncepcją, ale to dawne czasy, bo to jest 91 rik, choć z czasem się mi zdaje, że w dekotrych prostorach wertamy do tamtych czasów, na żal, ale to ciż jest dygresja, ale już to przechodzimy. Mamy czasopis naukowy i mamy stację naukową w lemkiwskim języku.
1: Tak jest. Przechodzimy do licznika Ruskiej Bursy 2013 i zacznijmy od dedykacji. To licznik jest na taki peret redakcyjnej stronicy, peret na naukową stroną jest napisane, że to jest wydania poświęcone. Pamiaty Władimira Helaka w 180 roczniciu jego narodzin i 120 roczniciu jego śmierci. I pamiaty Jurija Nowosielskiego w 90 roczniciu jego narodzin. To tak wse jest, że dedykacje najczęściejsze są w tak zwane okruchy roczniki. Tego roku.
0: Ja pereru. Tak jak smotru i sobie uświadamlam. Wszystko chciałam w tym liczniku zmistyć, żeby się w nim wszystko zmistyło. Dedykacji znanym osobom z lemkiwskiego prostoru nesuć sobie tradycję lemkiwskich kalendary, takiej formy, która ma upamiatniać te sztosy, która właśnie ma tworzyć pamiat. I to jest czasopis naukowy, a to aspekt takiego dedykowania znanym osobom, żeby ich przypominać. I w sene zabywam pro to, żeby to tu osobu jakosy przybliżyty, bo tak my dzieńczyma przy chylaku pisałam, jak pisaty 10 raz pro to tu samą osobu i pisaty inaksze. Pro to, że za każdym razem, na każdą liczniciu jakosy, no mam takie w etnicznym czasopisie, bo jednak przypominam, że jest etniczny czasopis, który nelem tworzy aspekt poznawczy, ale też buduje świadomość jakosy, właśnie nawiązuje do tego, to w tej świadomości się dzieje, za to trzeba to te osoby przypominać. To te dedykacje na początku. To jest takie czasy wzięte z naszej tradycji przypominalskiej, ricznikowo i ricznyciowo. Ricznik,
1: kronikarskiej.
0: Takiej właśnie kalendariowej.
1: Hej.

0: Na początku wse jest w stóp, no tak się pryniało, że bez wstupu liczny kaneje i zaraz po wstupi. Sud to ty dwa właściwi wasze teksty. Pierwszy ma je na hołowo glokowania do stomenności pro Władimira Hylaka na 180 litia narodzenia i 120 litia smerty. I drugi Jurija Nowosilskiego z Tremlinia gu suty. Co si można powiedzieć? Czy to są takie właśnie statii dwie, no, które nam przypominają tych dwóch wyznacznych, każdego w swoim prostorii tworcił?
1: Znaczy, ja już jak naukowiec, który nie jest lem chronikarium i biografistą, lem różne aspekty kulturowe, starać się w swoich statiach obnymaty, wyszuczy Prochylaka, już powiadam na pierwszy raz, a może by się dorachowaty i ciło i dosiadki może tych moich statii i w knyżkach uniatia, nie chcą go zbywać tylem zaprezentowaniem jego biogramu, chcą wse szczosy nowego powiedzieć. Tym razem to lokowania do stomenności wiąże się kuściok z konferencją, jaka jażdę w czerwcu, bo potem ma wyraźnie polonistyczną, wielką koncepcją, konferencją poświadczoną Galicji, jak taki, i proryżny dostomenności w Galicji, tam jak raz budu pesi, i to jest powiązania prostoru z dostomennością, dolkowania czochosy. Zahali postawiła jemś widania, jak Hylak wlijał na to, że Lemkiewski osiągnęła swoją pamięć kulturową. To znaczy, nie to, że lem ludzie szczosy tam pamiętają, ale istnieje szczosy utrwalone w tekstach, jakie buduje dostomenizm, bo dostomenizm jest utrwalona, wspólnotowa dostomenizm jest utrwalona w kulturowych tekstach. Nie ma pigmentu, takie jak w indywidualnym uniaciu, który sobie tworzy koncepcję na temu samego sebe. Jak wspólnota rozumie samą sebe, to wyrażają kulturowe teksty, to w tych tekstach jest. I jak raz przy początku tego procesu upysmieniania, proto, że nie możesz powiedzieć, że Lemkiewska dostomenizm, czy prostór kulturowy zaczyna się od Hylaka, więc był dużo skorsze, ale jak raz takie zbudowania z tego formy zrozumiłej, kim zme, a kim nie zme, i kim zme w odniesieniu do inczych, a jak inczy, bo to wse się buduje w tej relacji różnych kulturowych, to oni, to my. Hylak tu tak wieliczny wkład wniósł, tworzył popry inczych twórcach XIX stulecia, ale proto, że był bardzo cinny i bardzo był popularny w całym halicko-ruskim prostorii, w całym prostorii Halicji, to ulokowania do stomennosty, tam, gdzie trzeba sztosy nowe wez tej powiesty, oto zme, my zme kimsy inczym od was, kimsy to, co tak dumamy, co tym się posługujemy, co to zme stworzyli, zbudowali, to jak raz swoją twórczystu zrobił Hylak i mecze inczyma właśnie w tej statii to akcentują, na to wkazują, czym dysponował, jak to rozwinął, jak to rozumiał, jak, żeby Wojty i niebyty otrzmarenym, czy byty w jakiś sposób zrozumlenym w tym prostorii, jak strategii stosował retoryczne inczy, medże inczyma wskazują, czy jak Lemkiewski się poniża, czy degraduje, czy kus ośmisza, czy jest hirsza od inczych ruskosty, czy od inczych prostoriów, a jedna z drugiej strony wskazywał, jakie ona ma mieć innosty. To było takie kus paradoksalne, ale znamy, że paradoks bardzo mocno w kultury dzieje, bo win porusza liniwy dumkę, jak to Błoński powiedział, winna z czymś, jak już dumka spyt, to paradoks pozwala się jej obudyty. Hylak tak robił.
0: No i drugi twórca, który czysto inczy seretkę ekspresji nam tu proponował.
1: Czy czysto inczy bym się nazywał, a ja w tym wyczuł, jakie są z pilotu.
0: Tak? No nie, ale twórca jako trochę...
1: I jeden i drugi odnosił się do suciowosty.
0: Do suciowosty, ale no, tot jeszcze, krim toho, że był, że malował obrazy, tak nazwijmy to.
1: Nie, ale nelem.
0: No tak, był ciż filozofą najwyższych lotów. Tak. Najwyższych
1: lotów. To jest taki liweń, do kotroho dojty, to trzeba ciż kuścio perejty, żeby tak powiedzieć. I nelem intelektualnie perejty. Perejty duchowo. Perejty swoim duchowym w rozwytiu, medżeńczyma w opertiu o krasło, o estetyku. Krasa to też jest sakrum, czego nie wszystkie rozumieją. I bliski z wartości estetycznych do wartości moralnych, do wartości sakralnych jest czymś wse w kulturze, które było zaznaczane. I Nowosielski to bardzo mocno widział. A to był geni. To był człowiek, zresztą i pro jednego, i pro drugiego tak ich wyczuł, jak geni. Tak jeszcze sobie nie przychodzi samo od siebie. To jest to też, co się wysiduje, że ma charyzmu, który się dostaje desy, tam specjalnego sposobu odczuwania.
0: A ja jeszcze bym zaryzykował, że to był też wielki budytel dostomenności. Wielki budytel dostomenności.
1: Zas paradoks.
0: Tak.
1: Zas paradoks, bo w biografii Medończy Maczernik, która chyba najbliższe pro niego napisała, pisze, win wcikał od dostomenności. Ale co to znaczy wcikał? I od jakiej dostomenności? Może od takiej uproszczonej klasyfikującej, która by się chciło widzieć tak jak czasem, albo to wcikał. Natomiast win stremił, jak już tak by się do ty zas, do suty dostomenności, czym człowiek jest i jak jest w swoim byciu w świecie.
0: No tak. Od takiej dostomenności, która nam powida, że naukowci dawno temu już wydumali, riszyli, pryniali i nie jest to do tego wertaty. I niejaki rewizjonizm nie jest w tym prostorii wskazany. Zwątpienia nie jest, jak są drogą do tego, żeby liszaty pro samego sebe na przykład. A przecież tak nie jest.
1: Trzeba Nowosielskiego poznawaty. Nowosielski to profesor Paprocki na jego pochoronie powił, win wyperedył nasze czasy. Absolutnie się z tym zgadzam. Powtórił, że to na pewno ciżem tego pewna. Nasze czasy są filisterskie. Bardzo mocno są filisterskie. Podkreślał to Nowosielski. A filisterstwo jest tołdy kolesia, nie rozumie osnownych wartości, medżeń czy ma w sztuci. Wizantyja zbudowała ciłą estetyką, koncepcję, która wskazuje, że dojty do Boga można przez sztuka, czy zadaczą sztuki jest dojty do Boga. Mene bardzo mocno boli, co zresztą byty może w tej stacji wyszło, to jak mocno w naszym prostorze sakralnym no, rozumie się te sztuki, znaczenia ikony, co się wyprawia w cerkwach i tak dalsze, co zresztą i profesor Nowosielski sygnalizował, jak jego sztuka była niezrozumiana. Za to nasze czasy wyperedył, albo nie znam, czy dojdziemy do takich czasów, ale więc twierdził, czy wskazywał, że dekotry dumkę już się rodzą. A jak chodzi pro dostomeni, ja profesorom besiedowałam pro Lemkiewski w rokach, no 20 roku temu. 10 czy 20 roku.
0: Ja domyślam, że to było wece.
1: W 83 w liczniku ją to publikowałam.
0: Nie, jakim liczniku w 83?
1: W liczniku, lemkiewskim liczniku.
0: W
1: 93. No w 83 nie mogłam, tak. W 93, tak. No to 20 roku temu.
0: Tak.
1: I ja ją tołdy bezpośrednio się widuwała, co dla niego znaczy Lemkiewski, z takiej męsze bilsze rozumił, jak ja jej rozumliju i jak to jest w tekstach utrwalone. Lemkiewski nie jest jednorodna, jednoznaczna, jest tak weloaspektowa i tak ma je możliwości rozszerzania się, bo ona jest medże różnymi świtami, sposobami dumania.
0: Przechodzimy właściwie do czasty, pro kotru powiedem ja dasz to powisty, bo to są dokumenty i w liczniku 2013 sud zamieszczony, ciż jest czas dokumentacyjna, gdzie sud wskazany właściwie trzy dokumenty, ale zgaduje się pro cztery. Przedstawiony sud kopii dokumentów, które były, gdy kursowali, niektóre znali pro nich, niektóre nie znali. One powidają pro taką czast lemkiewskiej historii. Z czasów po wyseleniu i po 56 roku, po tych czasach, kiedy Dakus, jak się zdawało, to pereślidowania Lemkiu było słabsze. Tołdy, kiedy jeszcze były bardzo żywe stremlinia gutomu, połowni seret Lemkiu, żeby wertaty na swoją ridną zemlu i tołdy bardzo hidni Lemkiu wernuło. To te mrii, które one mali przez 10 roku na wygnaniu, one spełnili, one wertali. не смотрели на то, то же нич на их, на них ту не чекат. Так się wydawało некоторым. Так повідали, идьте. Нич там не є. Нич там на вас не жде. Будете зас біду, бідувати. No ale byli tak, думам, najbardziej patriotyczni nastawleni ludzie, którzy jednak znali, że Lemko musi żyć na swojej rodnej ziemi. Na swojej rodnej ziemi po to, żeby zachować swoją dostojność. Bo to, gdy oni będą czuć opercia w swojej ziemi i przybywali różne aktywisty, poklikowały sospilne organizacji. Swoje własne lemkiwskie, niezależne. Niezależne też od jedynej dominującej tołdy organizacji, do której lemkam jakby nakazano się wpisywać, to jest do Ukraińskiego Sospilno-Kulturalnego Towarzystwa. Lemki niektóre nie chcieli się wpisywać za to, że ideowo było im to daleko. Niektóre iszli na jaki kompromis, próbowali się wpisywać, po to, żeby moczy rozwijać to tu część kultury, która ich dneska jest dopuszczona do tego przez ukraińskie środowiska, że można jej rozwijać. To te wydy kultury, które są możliwe do wykorzystywania, możliwe do rozwijania i oczywidno to te próby poklikowania tych lemkiwskich organizacji były nieudane. Za to, że komunistyczne władze chcieli zachować jednak monopol, organizacyjny monopol i nie dopuszczali do tego, żeby Lemki takie organizacji mogli założyć. Nie mamy dokumentu z 70-tych roku, który by wkazywał na to tu próbu, którą podniali to ty Lemki, który zaczęli to mocno działać w ansamblu piśni tańca Lemkowina, ale mamy to ty wcześniejszy i mamy późniejszy, to jest już z kincia 80-tych roku.
1: Ci... Ja te pererwu. Mała jem, zastanawiałam się, bo to dokument pro rejestracji, pro probu rejestracji Towarzystwa Lubytelii Lemkiwsko Kultury w Ługach perekazanej ostał mi w Kanadzie przez pana Mariana Garberu. Zastanawiałam się, czy nie podjakuwaty, bo taki jest wyg, jak się dokumenty od takiego dostaje, ale zazja w liczniku ruskiej bursy, jak w naukowym czasopisie podjakuwaj nie stosuję, to choćby tą drogą panu Marianowi chciała im podjakuwaty, że powierzył mi taki choćby dokument do właśnie opublikowania w ruskiej bursie. To lem tak dla wkazania, bo inczyjem już zdobyła z bibliotek, można tak powiedzieć, są bardzo dostępne, gdzie się tam były, a to prywatnie przekazał mi pan Marian Garbera z Toronto.
0: Za to dziękujemy. Dziękujemy tym bardziej wszystkim autorom, którzy zgodzili się zamieścić te swoje teksty w liczniku ruskiej bursy, no bo z publikacją Krimsławy nie wiążą się do jakich możliwości materialnej, materialnego wynagrodzenia za te teksty. Także dziękujemy im bardzo serdecznie. Dyskurs. Przechodzimy do właściwie jadra naszego licznika. To jest czas, która ma je na hołowok dyskurs. Dyskurs to jest czysta nauka. Czy teoretyzowania. Czy jest zgodnie teorii, czy trzeba się bojać tego dyskursu, czy nie trzeba się bojać tego dyskursu.
1: No, po pierwsze, dyskurs to może być nelem nauka, dyskurs to jest zahale wymina słowa, to jest dijania słowem jak takim. Natomiast tu mamy naukowe statii, to jest jadro, tak jak było reczone, ale czom się bojaty, jak wszystkie statii, które tu są zamieszczane, w sobie konsekwentnie wiążą się z lemkiwską problemą. To nie są statii na zahalny tem, chyba, że to, co tłumaczymy, to ci, że świadome wiąże się z prostorą może szersze kulturowym, ale taki, który dla Lemki na pewno powinien być interesujący.
0: I teraz tak, może ja będę czytał na hołowkę tych statii i może paru ryczyniach byśmy da jakiś zmist w jednym, dwóch ryczyniach byśmy pojasnili, o czym to jest tekst.
1: Ja jeszcze dodam, Lem, bo tam na końcu byłeś wydania, czy w tych zamitkach pro autory, notkach pro autory nie pojawiały się wszystkie autory. My mamy wielu autorów, którzy systematycznie publikują w liczniku ruskiej bursy. I jak w którymś poprzednim czyli już sme zamieszczali nad kuprautora, to ja aktualnie nie zamieszczam, zaznaczający, że to jest trwające, to znaczy przedłużające się wydawnictwo, w związku z czym tych, które są nowe, osoby, które się nam w dyskursie pojawiają, to są takie, które najczęściejsze konsekwentnie wiele razy już u nas publikowali. To dziś zaznaczył, kiedy besiedujemy pro to, że mamy wiernych autorów.
0: Tak. Znaczy, tych autoriów, których neje w tych notkach pro autoriów, znaczy, że to są najbardziej popularne autory w liczniku ruskoj bursy i trzeba mieć wszystkie, najlepsze to ty od pierwszego numera licznik ruskoj bursy, żeby się od pro tego autora dasz to doznaty. Pierwszym nazwiskom, które się tu pojawia, pierwszym dopisom jest statia Lemkiuskie, Silskie, Szkilnictwo na Prymiri Bortnoho, autorstwa Bohdana Horbala.
1: Naszego neocinanego współpracownika trzeba zaznaczyć konsekwentnie, tak jak Kolesynia namawlał, żeby stworzyć to Lemkiewski naukowy czasopis i win bude wse dawał, jakie są materiały, wse jakie są statiu, praktycznie dotrzymuje toho i muszę zdradyty, że już mi przysłał na 2014 swój tekst, no ale że tamto jest rzeczniciowy z wojną związany do 13 roku. Wzięliśmy pro szkolnictwo. Już jedna statia pro szkolnictwo lemkiwskie w liczniku była w pierwszym liczniku w 2005 roku, to ta się koncentruje na Bortnym, jest taka dokumentacja na, jak wielo statii Bohdana Horbala, bardzo cinnych, przez to, że dotknuty fakty jednostkowych, które się odnoszą, jakie są osady, dotknuty żywo historii, żeby tak rzeczy. I wartość statii Bohdana Horbala, okrem tego, że językowo już po Lemkiwskiej ich przysyłać, co jest dla licznika osiągnięciem, to jest taka, która daje odniesienia rejestrujące fakty z dalszej albo bliższej historii, no konkretnych, albo to aspekty rozwicia lemkiwskiego życia, albo seła Bortnoho, zresztą rydnoho po koriniach Bohdana Horbala, którego monografię pisze i pewno mu ten materiał jakosy tam wiąże się z tą monografią, pozbierał. Bardzo interesujące, nie tylko dla Bortnian, ale jak premier, jak to szkolnictwo wyglądało.
0: Druga statia to jest profesora Magoczioho, to jest tradycja autonomii na Karpackiej Rusy. Statia pro którą my już besidowali, ona jest pisana na ukraińskim języku.
1: Prośmy na besidowali, na besidowali pro język statii profesora Magoczioho, że mam do wyboru albo angielski, albo ukraiński. To ta jest przetłumaczona na ukraiński. Cinna statia za to, że taki przegląd zresztą, no pro każdą tu tak samo powiem, że jest cinna. Przegląd toho, jak rozwijała się stremlinia do autonomii, jak była rozumlena, przy czym Karpacka Ruś jest rozumlena szeroko obnymają trzeciu i prosty, czy Żlepkowiny i medyń, czy ma to te nasze stremlinia polityczne w rokach 1821 związane z Lemkiwską Republiką Sud Podkreślany. Profesor Magoczy zresztą też wkazuje na to, że pierwsze mapy Karpackiej Rusy jak takiej obnymają, czy je w tym dumaniu, były autorstwa lemkiwskich autorów, którzy na Myrną konferencję w Paryżu takie mapy, takie projekty naszej wietczyzny karpackiej przedstawiali. Także jakby dach to chciał jeszcze wieryty w to, że Rusynów karpackich profesor Magoczy wydumał, no to najsiachny, najpoczytać, jak to wyglądało w tych różnych koncepcjach, w dumaniu, w projektach naszych predkił.
0: I następny dopis to jest zapisaty, to pamiataty, konstruowania pamiaty o Lemkowyni w lemkiwskich wspominowych narracjach autorstwa pani doktor Patrycji Trzeszczyńsko i Demel.
1: Tak, Stehardzie to przetłumaczyli, że dach to by powierzył, że to jest po lemkiwskie. To jest statia po polsku opublikowana, czego nie wykluczam. Pani Patrycja dziś współpracuje z liczniką, to nie jest jej pierwsza statia. W nas zamieszczona, obszerna bars, związana z tymi materiałami, jakie ona do swojej doktorskiej knyżki zbierała, jak pisała pro lemkiwsku pamiat. Tu się skoncentrowała na dwóch knyżkach współautorstwa Adama Barny. Barna wydał wece taki knyżok. Depesze pro lewkiewskie seła, i to niekoniecznie seła swojego pochodzenia, albo jakby takiej buduczy chronikarium zastupczym za innych mieszkańców seł, z ich opowiadań, z ich perekazów tworzyć taką wspomnianą narrację. Pani Trzeszczyńska, która w zahali zanimać się teoretycznie też pamięcią, próbowała to wpisać w jakieś ramki takiego rozumienia, jak się formuje to tu pamięć, jakie ona ma funkcje, czemu służy, no i koncentruje się na tych dwóch pracach, prowadzić interesującą analizę i jakiś taki sposób zrozumienia właśnie przyczyn i funkcji tego typu pisania, które, podkreślam, jest, ona uważa, specyficzne dla Lemkiu. Żadna inna wspólnota takiego czysła pamiętnych, których proseła i pro ich życia nie stworzyła, co jest czynną i dumam, że wartą zauważenia dumką, czym tak się dzieje. Ona się też nad tym zastanawia, ale to wskazuje, jak dla nas ważna jest to ta pamięć pro tu Lemkowinu, jaka była, żeby jej to trwali.
0: Ja lem dodam może, że takie twory, proseła, one zjawiają się też dość często na Ukrainie, pisane przez...
1: Ale przez naszych.
0: Przez naszych, tak.
1: To
0: tak.
1: Właśnie to jest to ta pamięć Lemkowiny, no to ona to tu czas jakby obnymać. W swojej knyżci, która wydałem, Koszczyzna zapamiętana, opowieści o przeszłości i przestrzeni, no jakby to te relacje wskazuje.
0: Wody. Następny dopis. Aktywni z Lemkiewskiej Sospilnosty po wedrzeniu ustawy o nacjonalnych i etnicznych mniejszynach i regionalnym języku z 6 sierpnia 2005 roku autorstwa pani profesor Ewy Michna.
1: Tak, ciż stała spółpracownica licznika ruskiej bursy Statia KUS zdeaktualizowana, żeby tak rzeczy w socjologii i antropologii, skoro się sprawy deaktualizują inaczej jak w literaturoznawstwie na przykład, bo się besieduje pro fakty i ich opinię, natomiast ryszyła im się jej upublikować. Mam zresztą już jej w tamtym roku, ale się nie zmistyła, bo zmy mali zachodni materiału. Proto, że uterwala to, co się bezpośrednio poustawić, jak się Lemki aktywizowali, i tu właśnie wskazuje wyberania reprezentantów, co aktualnie wernuło w czysto jak jakby inczy formie, ale przypomina to ta statia, jak to udy się działo w 2005 roku, zaangażowania w nazwy dwojazyczne, które prowadziła młodzieżna organizacja Czucha, zaangażowania w, no właśnie, w językowe sprawy, w owczynia. To, co dawała ustawa możliwość, jak z tego Lemki skorzystali pani Ewa Michna, starać się wkazać powiedzmy w aspekcie sprzed paru roku, bo to ta statia powstała 3 roky chyba temu, także dekotry liczy, ale tam w moich przepisach redakcyjnych sąd uwagi do tego, że tu się zmieniło, czy uszczoty dane sąd pozmieniane, czy na przykład, że tablici, które mali w uściu wisity, już wisiat i tak dalsze. Także dumam, że czynni z tej stacji, niezależnie od tego, że pereminy idą dalsze, ona jest ważna, bo wkazuje tamtot czas i to co Lemki, jak skorzystali z tego, co im dała ustawa.
0: I dopis pani doktor Kwietosławy Koporowej, prokotry jsme już besiduwali, leksyka Aleksandra Pawłowicza i Emiliana Kubeka w porównaniu z współczesnym rusyńskim językiem.
1: To porównania to jest jakby wkazania, co z tych słów weszło do aktualnego orfograficznego słownika, który to tu leksykus berat, co nie weszło, co trzeba by było wejść. Taka analiza interesująca właśnie z punktu widzenia wskazywania, czy my chronimy to tu dawną leksyku, czy ona nam jakoś tam zachybać. Także, że warto to przeczytać, jak i wszystko.

0: No, warta proczytaty, osobliwo statiu pani profesor Oleny Dućwajfer, neznamcy ciż prototo, lemkiłski jazyk, za chyba juczoj.
1: Zoś widalnym znakom na kińcy.
0: Widalnym znakom na kińcy.
1: No, czy to jest statia? To nie jest statia. Ja tam piszę w ostupi, że to je, jest zobrania toho, co było wypowiedziami na określone zamowlenie temy w ramach projektu wielkiego rewitalizacji języki. Protot projekt Pyszu win jest międzynarodnym projektem. Try zachybajuczy, mocno zagrożone języki. Język Azteki z Meksyku, Nahual, język Wilamiuski i język Lemkiuski są tym projektem obniaty. Wkazania, czy można rewitalizować języki, jak można rewitalizować. I to te moje wypowiedzi, które są tam na stronie internetowej do tego projektu zamieszczone w trzech językach, żeby czuły świdmi, to są osnowne wypowiedzi w odniesieniu do lemkiuskiego języka. Ja ich zbieram. Pierwsza lem taka, czas toj ciłoj kompilacji, bo tak bym to rekła, nie jest mojego autorstwa, to jest właśnie prociły projekt autorstwa dr Justyny Olko i Aleksandry Berger, który według to projekt, a inczy stati proto czy potrzebny jest słownik lemkiuskiego języka, jaka jest różnica między językom potocznym, codziennym, a standaryzowanym, lemkiuskim oczywidno, to, jak funguje lemkiuska filologia z rosyjskim, rosyjska filologia z rosyjsko-lemkiuskim językiem, tak jak ona je, jak ona funguje, jakie ma jej funkcje, bo to jest wyjątkowa filologia z punktu widzenia teper w tym aspekcie widzu, jak profesor Sullivan z Meksyku się zachoplał, że to jest absolutnie monolingwalna filologia, bo faktycznie ja jej tak wedu, że tam nie jest niczego języka, ale jest lemkiuski od początku, co dla studentów jest szokiem, co zresztą się po tym, jak anegdoty opowiadają, że jedyny zaniacia, gdzie czują polski język, to są pierwsze zaniacia, od drugich zaniać, niezależnie od stupennych znania lemkiuskiego, lemtod język mają mało toho, że słuchaty, ale jeszcze w nim radyty i besiduwaty i nie jest dopuszczalny inczej, ale to jest metoda jedyna taka, która pozwoli stworzyć to, co jest osnowne dla lemkiuskiej filologii, jak rydno i żeby to być w tym języku. No i w Chińcy i szczycząc ze swoimi medytmi besiduję po lemkiuskie. To są takie wypowiedzi tu zobrane. Ja jestem z nim zadowolona, bo mogłam suciowy liczyć pro język powisty w tych wypowiedziach, choć bardzo krótkich.
0: I ostatni dopis w tej czasty dyskurs. I to jest osobliwy tekst, bo to jest tłumaczenie na lemkiuski język fragmentu besidy z Jurijom Nowosilskim, który przeprowadził Zbigniew Podgórzec.
1: To są besidy z profesorem Nowosilskim prowadzone jeszcze w 1981 roku. One były wydane drugi raz, a że mechanizmy doaktualizuje, są bardzo ważne, mają wiele stwierdzeń, to urywok z tych wypowiedzi pro dorohu Guj Koni prewela jak se Barbara Duć, która specjalizuje się w tłumaczeniu naukowych statii na lemkiuski język. To jest jej specjalizacja, bo kolesy budynia musiała zastąpić. I na lemona.
0: Ale zależy w czym?
1: W naukowych ciż prostorii, w naukowym, literaturnym, w tłumaczeniowym, no do toho swoich absolwentów szykuju, żeby to te prostory mogły rozwijać.
0: Już nie tak szeroko. Przechodzimy do drugiej czasty. To jest czas inspiracji. Także na razie chciałbym, żebyście pani profesor powiedzieli, co to są te inspiracje.
1: To zas, nic z niczego się nie wede. Na zaniacia z lemkiuskiego.
0: Ja transponuję to i besiduję, że z niczego może być lem nic.
1: No.
0: A to z czego się wzięło?
1: To się wzięło z tego, że na zaniacia z lemkiuskiego, zas ją ostatnio poczuła od studentki, bo ja słucham, jak one mają opinii pro to, co się tam powiedziała. Odprawi, że pierwszych zaniać nie dość, że mudro, to jeszcze po lemkiuskie, jeszcze fajni i artystyczni, czy estetyczni musieli się to te studenty w tekstach wypowiadać, co ich bardzo mobilizuje. I efektem to są słabsze albo lepsze teksty, które rozwijają ich możliwości i literaturne, i językowe. I one takie teksty piszą, ale też z dumką, żeby napisać na darmo, tak żeby się pak uczytelom przydawali. I to są albo teksty ćwiczeniowe, które się odnoszą do jakiegoś gramatycznego problemu, albo do jakiejś temy, albo skorsze czytają do jakiegoś autora, a pak się na nim inspirują, albo stosują stare słownictwo. I w tym przypadku mamy efekt ich ćwiczeń w pisaniu lemkiewskiej bajki, którą albo adoptowali, albo wydumowali, albo lemkiewszczyli z jakiegoś innego języka. W tworzeniu legendy, zresztą nie pierwszy raz, bardzo dobrym wychodzą legendy pro lemkiewskie seła, właśnie na tych ćwiczeniach. Wydumują legendy na osnowie takich legend, jakie istnieli. No i wilne temy są drzwiżne, takie, które wydumujemy. I ja chcę, żeby studenty, znaczy dla nich jest to satysfakcja, że mogą dopublikować swój tekst. A dla ricznika, czy to jest bardzo chosenne, czułam od uczytali, że korzystają z tej czasu, że mają teksty jakieś, bo nie mamy wielu tych podróżników, że może z tych tekstów korzystać. Także taka jest rola tych inspiracji, taka jest ich geneza, ale i taka rola. I na razie, bo mam z widania profesora Magoczocho, czy w tym międzynarodowym czasopisie inspiracji dalsze budą. Ja powiedziałam, że chciałabym albo ewentualnie ich wyszmarymy z rzecznika i stworzymy inny czasopis specjalnie na takie inspiracje. To są dwie dumki.
0: To gdyby literaturny.
1: To gdyby literaturny i to gdyby ty może by się chowy dawała czucha, dajmy na to, właśnie dla tych młodych, naj się rozwijają.
0: A to jest czucha?
1: Ona się robi. No czucha to
0: już... Na tych, które nie znają.
1: Lemkiewska młodzieżna organizacja, która też się wzięła z tego, że przecież nasza młodzież, zresztą wszystkie mężczyzny mają takie młodzieżne organizacje i nasza czucha jest taką organizacją i najsy one swój świt młodeżny ciż tworzą właśnie mierzeńczyma na tych tekstach. By ty może w tym budućym czasopisie już inspiracyjny budę, a inspiracje sy perejdu do władzenia czuchy, która najsia, no, mam tam bardzo, tam są też z inicjatywą osoby, które są w sylito to robić.
0: I ostatnia część, która jest w sewrycznej kuruskoj bursy, to są recenzje i sprawozdania. Toho roka jest recenzja pro powist właściwie Artura Jabłońskiego, kaszepsku, napisaną w kaszepskim języku, Piednołowkom na Merkony. Nie znam, czy się tak to pere...
1: Ja ci nie znam, jak się to czyta, za to się nie będę brała. Jest to ważna powieść kaszubska, czom kaszubska. Chciałam zahali, w recenzjach najczęściej obesidowywujemy wydania lemkiewskie i pasowałoby w tym roku napisać w recenzjach pro powisty rozkazy, to znaczy pierwszy tom Szybenyczny Werchylaka. Pasowałoby napisać pro ważną knyżkę właśnie do Patrycji Trzeszczyńskiej, która wyszła i najczęściej się tak się robi, ale za to, że nie zdolała im najty dobrych recenzentów, którzy by się to opidniali, stwierdziłam, że na siłę robię sztosy, żeby uwag paru napisaty nie budu w tym roku była, a zajmu się interesującym, bo to nie jest nawet recenzja pani Adeli Korzyczkowskiej, która napisała radsze uwagę protekstualnie, jak tekstualnie zdije w odniesieniu do Dostomenosty. To by bardziej korespondowało z moim chylakom na samym początku, co można, czy jak odnosić się tekst do tego, co ludzie w nim nachodzą, czy jak im ich ustawia, czy jak im buduje świty, właśnie w odniesieniu do tej kaszubskiej powisty. A czom kaszubska? Artur Jabłoński był gościem naszej lemkiewskiej twórczej oseny, przedstawiał i mamy wielo spilnoho. Dla mnie w ryczniku ruskiej bursy można też pisać, recenzować rzeczy, które duże nam mogą przy refleksji pro nas samych powisty na osnowie wkazania innych, które mają podobne problemy. Za to to tu recenzję, zresztą bardzo interesująco napisano w artistnu. To jest bardzo statia recenzująca jak recenzja. I dwie korotki, bardzo korotki tak. Recenzji, które ci zresztą były pisane dosyć tam w związku z zaniatiami. Jedną Anna Maślana pro wystawu Warhola, która była w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie. Korociczko napisała, tak. Paru sliła, ale zaznaczyła, że jest jak ją dobrała. I Marta Watral spróbowała się kus pobawić tym, co na scenie tekst Masłowskiej w odklikaniu ciś do Mirka Nahacza, jak i w tym samym pokoleniu ciś dział i często desy tam w polskim dyskursie to te dwa nazwiska młodych autorów się zostale wskazała, jak można teksty tak prowokacyjne, jak tekst Masłowskiej widzi ty i przez cenę, i przez nasze odbieranie.
0: Staraliśmy się przez to tu godzinę zaochotyć wszystkich, żeby wzięli do rąk Rzecznik Ruskiej Bursy. Nie znam, co zmy...
1: 9 już, przypominam. I sąd taki, powiem, ale to sąd właśnie naukowcy przede wszystkim, który bardzo latają od Rzeczniki Ruskiej Bursy ze względu na to, co się w nich pojawiało.
0: Za to zaochoczamy wszystkich, którzy by chcieli to Rzecznik maty. Niektórzy mają wszystkie numery, ja im rozsyłał tym, którzy byli zainteresowani. Nawet od nich nie brali grosza za to, ale Rzecznik Ruskiej Bursy, Ruska Bursa musi dmaty na swoją dialnist, która nie pochodzi z grantiu, a sąd takie potrzeby, bo nie są finansowane z żadnych innych dżereł, jak lem z seretków własnych czy z darowizn, to lem 15 zł. A teraz jeszcze, pani profesor, na koniec, a kilo trzeba było się narobić nad tym rzecznikom?
1: Oj, trzeba się narobić. To jest robota, kotroj nie widno. Ja dziękuję kraśni autoram, bo faktycznie korzysty z publikowania tu mają niewielkie. Punktacja, jak u swoim dorobku naukowym sobie może tu rachować, na razie nie jest wysoka, jak stanę się międzynarodnej w Udelipsze. Płaty tym nie mamy z czego, one z dobrej woli zaangażowania to te stati dają. Dziękuję studentom, dziś, że piszą i starają się jak najlepsze. A robota to najpierw trzeba, po pierwsze znormalizować wszystkie stati, żeby były przepisy pod nimi formowane. Ja stosuję jeszcze tradycyjny system z Ameryki, Hołowni mi przesyłają w czysto innym systemie ze Słowacji i Pryny mają. To jest taka klasyczna redaktorska robota. Redaktorska robota też jest przy pilnowaniu tego, że jak to się oznakuje cytatu, że coś jest niejasne. No to jest wszystko, co jest związane i z redakcją naukową, z redakcją wydawniczą, a pak korekty za to, że jest problem w języku, a Hołowni w lemkiwskim, żeby to standard jako se trymaty, żeby się nam formy nie wymykały. One zresztą wymagają dużego wysiłku i tu pomagają oczywiście absolwentki filologii, sąd korektorkami. Także robota 3-4 miesiące nad licznikom, co najmniej.
0: I lem jeden detal, pro to, żeby czasopis był ciż uznanym naukowym czasopisom, musi być recenzowany. Krótko pro recenzji, bo ja znam, że jest recenzowany tot numer czasopisu, to chyba drugi, który ma recenzję. Czy recenzja była pozytywna?
1: Hej, natomiast jak chodzi pro wymich, w nas w Polsce nie znam, czy dalsze sprzyjate, że musiał być że czasopis recenzowany i to taki był wymich za to rejestrujący jak naukowy czasopis, bo nie jest zarejestrowany jak naukowy czasopis. To wymych nas spełnili, natomiast już teraz znam, że w międzynarodnym prostorii recenzyjny sąd potrójny jest potrzebna naukowa rada i naukowa kolegia. Jak mi ma być międzynarodny, ona musi być międzynarodna i tak u rady już jej skład i kolegii dziś mamy. Także jakby to te dalsze aspekty formalne naukowosty tu musimy utrzymać. Win iszczy musimy zadbać, żeby był na ministeryjny listu wpisany. I powinien być zarejestrowany jak naukowy, ale iszczy zmy nie wpisali go na to do listu ministerstwa. To jest dziś jakby kolejny formalny krok, żeby tak rzeczy, bo win wszystkie wymogi maje, jaki musiał pełnić ten naukowy czasopis. Ja go na filologicznym wydzieli zgłaszam jak naukowy czasopis, który redaguję w ramach no właśnie tego, co się dzieje. Win jest w seho zgłaszany na wydzieli filologicznym, jak nasz dorobok jednego z mene, to znaczy jako redaktorki pracownika filologicznego Wydziału Jagiellońskiego Uniwersytetu.
0: Dziękuję wam bardzo kraśni. Ja dumam, że to rzecznik wartat, żeby wszystko mali. Trzeba lem napisać do nas do Ruskiej Bursy, a my ho możemy rozosłać. Dziękuję. Dneska besiduwaliśmy pro rzecznik Ruskiej Bursy 2013.

mej gniew, gdy wspominam śmiech, co niósł nocami się jak zbyt głośna muzyka, jak miłość i grzech. Kiedy wciąż wierzysz w nie, zamykaj oczy,

prawdę. Aż urwie świt nas, każda z gwiazd zgaśnie. W dłoniach rwę świat nasz, tak bez pamięci. Za wszystko, co ból wziął,

0: Ustawa z dnia 6 sicznia 2005 roku pro nacjonalny i etniczny mężczyzny i pro regionalny język.
1: Drugi rozdział stosowania mężczyznowego języka.
2: Osoby, jak przynależą do mężczyzn, mają prawo do posługowania się i zapisywania swoich men i nazwisk zgodnie z pryncypami zapisu języka mężczyzn, głównie do rejestracji w aktach cywilnego uriadu i dokumentach testamentności.
3: Prenależne do mężczyzn osoby mają przede wszystkim prawo do
4: swobodnego posługowania się mężczyznowym językiem w prywatnym życiu i publicznie.
1: Rozpowszechniania i wymiany informacji w mężczyznowym języku.
0: Pomieszczania w mężczyznowym języku informacji prywatnego charakteru.
2: Wczynia mężczyznowego języka albo w mężczyznowym języku.
3: Przed organami gminy, popry uriadowym języku, może być stosowany jak pomiczny język, język mężczyzny. Dodatkowe tradycyjne nazwy w językach mężczyzn mogą być stosowane popry
4: uriadowych nazwach miejscowości i fizjograficznych obiektów,
1: nazwach ulic ustalonych w polskim języku na osnowie oddzielnych regulacji.

Czernie, wieczerniu smu wysyłania na żywo. Witam was kraśnie, bo zwamy do dewiatoj w programie Try Świty. Powiemy sobie też to o dnešnim dny. Powiemy sobie też o innych sprawach. Skończymy jak wse prognozą chwili na najbliższy też den. No a po dewiatej już was zaproszę na słowowieciu. No ale to jeszcze bude. Zaczynamy. Już wertamy. O chwilku.

Tak, wracamy do studia i do wysyłania. 28 den wyrysnia septembra 2026 roku. Dnes teper jak raz zmieniać winsia jawla 271 dniom toho roka w rioriańskim kalendarii ostaje. Jeszcze w tymże kalendarii ostaju 94 lem dny, skoro jakosy leci to drik, jak chyba każdy. No i dobry, w juliańskim kalendarii dnes 15 den wyrysnia septembra. A dnes świadkują za zachodnim kalendarium Joan, Marko, Salomon, Cytymon, a za zachodnim kalendarium dnes jeszcze możecie dzwonić, pozdrawkaty Ludmiłu, Maksyma, Makatu i Sztefana. Świadkuje już o świecie Czechy. Świadkuje Czechy świato swojej dyrżawności. To den światowego Wasława, pokrowitela Czeskiej Republiki. Ktoś jeszcze świadkuje, Tajwan świadkuje dnes den uczytela i den uriadnika, to wszystko związane z rycznicią narodem Konfucyja, tego chińskiego filozofa, który osnował konfucjanizm, może powisty, to dość taka uproszczona wersja jego imena, za to, że po chińsku bym raczej chyba nie wymówił. Kto jeszcze świadkuje? Gwineja świadkuje den referendum, Szwajcaria dnes świadkuje nacjonalny den kawy, a z takich międzynarodnych praznykił, to jeszcze nasza, że to dnes światowy den stekliny, okrem toho międzynarodny den obszernego dostępu do informacji, to takie świato ustanowione przez UNESCO w 2015 roku. A w nas 1:08, minut 18. Słuchajcie, 30 w Radio LMFM.

i twoi wołosia, rukamy hładyty. Chciłbym czuć zapach szepit hołosu twojego, prosto radity tak tym, że ty ze mną.

Czaradny Zaran. LEM FM. Słuchaj, передавай другим. LEM FM.

Sesia Mikołaj, miło słuchać. Wracamy do trzech świtiu w Radiu LM FM. Idziemy teraz do podziej z naszego dnia w historii. Pójdę do 18. stulecia, do Brukseli. W tej Brukseli był odkryty pierwszy w oświetli Lombard. Znaczy to ta taka, no, jak to nazwaty, może powisty para kredytowa instytucja, w której jak się nie ma grosze za to za marne grosze się oddaje do jakiej rzeczy potem możesz wykupyty. Tak, 17. stulecia to było, ale teper idziemy do 19. stulecia i smotu idziemy do Ameryki, do miasta Salem w amerykańskim sztacie Massachusetts. To uderzy po tym, jak jeden pan, Robert Johnson, ził 24 kg pomidorów. Ludzie dopiero to powiedzieli, że pomidory są bezpieczne. No, toż najbudę. 1823 rok i Paragwaj była osnowana, tak może powiedzieć, utopijna osada przez australijskich socjalistów. Nazywała się Nowa Australia. Jak najciężko się dodumaty w różnych utopijnych projektach, takich jak przykład komunizm. No, trzeba powiedzieć, że skoro się tam zaczęli swaryty, skoro się rozeszli, to że najpierw dostali zemlu od dżawy, no to tak kolonii, to one rychwali wyżej jak 2000 kwadratowych kilometrów. No, tam się rozdzielili, jedne piszli desy inne i też się tam posparli. Za to taki dokaz, że to te tupiny projekty nie są tak fajne, przyjemne, realne przede wszystkim, może w ten sposób. Dobry, idziemy do 20. stulecia, 1938 rok, niemiecki München i zaczęli się besidy z inicjatywy Benito Mussolini'a, tak stricze Hitlera i szefi uriadiu z Italii, z Wielkiej Brytanii i Francji w sprawie, tak zwani w czechosłowackiej sprawie. Jak znamy to München i dogovor w München, bo jak z dzisiejszej perspektywy to rozmotrujemy wstupom do drugiej światowej wojny i dumam, że tak momento, o czym chyba nie wszystkie lidery dzisiejszego świata pamiętają. 1939 rok, to już druga światowa wojna, 28 dnia wersja septembra 1939 roku kapitulowała Warszawa. 1968 rok, taka grupa Beatles i taka ich jedna, nie znam, no najbardziej malwelo hitił, ale jedna z bardziej znanych śmianek, Hey Jude, Don't Make It Bad. Na 9 też nie zaśpiewanka oczeliła amerykańskie listy. Muzyczne listy, oczywiście. Idziemy do 1924 roku. Promestonia zatonął w Bałtyckim morzu. 852 ludzi zginęło. 2000 rok, izraelski premier Ehud Barak pierwszy raz przyznał taką możliwość rozdzielić Jerusalem. Za jego słowami po takim mirnym rozdzieleniu i współdzieleniu z Palestyńczykami może powisty zachodnia część byłaby stoleciem Izraela, a wschodnia część najbudę stoleciem Palestyny. No jak znamy, też z perspektywy czasu po tych 26 rokach jest z tym coraz cięższe. 2001 rok, Kofi Annan został laureatem Nagrody Nobla. Kofi Annan to dyplomata z Gany, 8. generalny sekretar Organizacji Zjednanych Nacji. 2003 rok, jeszcze jedna licznicia. Tym razem transgraniczna Italia i Szwajcaria, może w ten sposób, że awaria w
z energetycznym systemem w Italii i w części Szwajcarii przyniosła to, że 50 milionów ludzi nie mało doma światła. Tak to zme od tych technologii, już nie będzie się do nowinek, bo to już nie nowinka, to już standard. Tak zme przywykneny, ale było ciężko. W nas godzina 8 minut 31. Zapraszam Was na muzykę.

Večer z Radio Lem FM. Den z Radio Lem FM. Lem FM na żywo.

Tak, wracamy do Trioch Świcił w Radiu Lem FM. Teper czas na Ryczny Ci z Rusyńsko i Obłasty. Zacznę od tych, co minęły w sobotu. W sobotu 26 wersnia, septembra, to Ryczny Cia narodzenia z 1902 roku Oleny Mandycz, sławną ryzbiarkę, pochodziła z rodziny rusyńskiego uczytela, który małkorinia przy Bardejowi. No, w tej dobie, medże wojennej dobie Czechosłowacji była bardzo znaną ryzbiarką. Moż powisty jej ciła galeria, jej twór, znana twór, medże inczyma stoi rusyńsko i obszyry, to wytworzyła ci portrety, ci relief, ci pamiatnik, ci rzadkowiczowy, fencikowy, dobrańskomu, mytrakowy, pamiętnik Duchnowycza w Priaszowi, to też jej robota i w Husi zresztą w 30-tych rokach, ale chyba najsławniejszy i chyba najtragiczniejszy to pamiętnik prezydenta Masaryka, czechosłowackiego prezydenta, kotry potem jak preniali włast Madiar, pak czechosłowacka komunistu izdył tam i nazad, choć był taki dominujący nad już horodą od kincia 20-tych roku, kiedy go postawili, izdył tam i nazad, ponieważ Masaryk już nie był herojem dla tych nowych własty koniec kinciom, jak tak izdył po Czechosłowacji i peretopili go w jakichś tam zakładach. A wracając do Mandyczowej, poslednie 30 roki żyła w Koszyciach, robiła jak uriadniczka, cy w sklepie, już to się takie, tak czy tak, już wmerła w 1985 roku w Koszyciach, zabyta czerez bilszist, no czerez co spilnis, może tak powiest. Leszajuczy się przy suboti, ryczne się narodzenia z 1887 roku, wrodził się Michał Wacławski, to jeden, to już to był internowany w Telerhofi, potem mobilizowany do madziarskiej armii, ale był też aktywistom za czasy Ruskiej Narodnej Republiki Lemkiu i za to tu dzielny musił wtikać na Słowacyju, oselił się w Merze Labirciach, w Mer tamże w 1936 roku. Jeszcze jedna sobotnia rycznica z 1769 roku w Wyszni Olszawi, to okres Stropkił, wrodził się Michał Bałudziański, to znany ekonomista, prawnik, pedagog, no i pierwszy rektor Petrohradzkiego Uniwersytetu. To może powieść już na początku 19. stulecia na zaproszenia carskiej władzy przyszedł jak raz do Petrohradu, tam był szefem Uniwersytetu i pierwszym rektorem w rokach 1819-21. W Mer w 1847 roku z nadaniem szlacheckim, nadaniem i z herbą. I sobotnia też jeszcze jedna rycznica, tu już bliżej nas, bo rodom z Bortnoho, myślę tu o 2010 roku, to data śmierci Teodora Kuziaka, lemkiewskiego pisatela, malaria, aktywist, humorist, z znanego, narodzonego w 1926 roku. W Bortnym tam też pierwszego świtu zdobywał, dalsze etapy szkielnictwa zastali go. Zastali go w czas wojny, to znaczy w czas tej wojny był wysłany na prymusową robotę do Austrii, pak na Madziary. Tam ale się mu powołał w teczy i duże to nie przyniosło w 1947 roku, kiedy wrócił do Bortnoho, był wysłany w ramach akcji Wisła, jak zresztą wele Bortnian naszło się w listy koło Lignyci, ale tam też aktywno dział razem z jednoselczanami, organizował teatralną grupę, wystawiali piesu Wania Hunianka, wystawiali Rusenku i w tym periodzie też zaczął pisać
czoho efektom było velo tworił fajnych bardzo często humorystycznych wydawnictwo Nasza Zagroda w 90-tych, na złami 90-tych roków wydało dwie zbirki opowiadań i humorysok Todora Kusiaka. Dawno to były czasy i do hasajucza batra. Wczorajszy licznici to taka podzieja z 1978 roku, bo to 27 wersja septembra, praznik wozwierzenia Świętego Kresta. To uderze episkop Iwan Semedi pierwszy raz po 40 roku nelegalności odkryto, odsłużył służbę Bożą w Użhorodzie. To Mukaczewska Grekokatolicka jeparchia. 1950 rok, to wczorajsza data. W Gospodynciach Wojwodyni urodziła się Natalia Kaniuch, to poetesa, eseistka, literoznawczynia i tłumaczka, jaka wmerła w 2024 roku, była laureatką premii Aleksandra Duchnowicza za rusyńską literaturę. I jeszcze dneśni podii rycznicia z 1854 roku, rycznicia narodzenia Ignatia Roszkowicza, malaria znanego na tamtot czas malaria ikonopyścia znany z jego velo, jego monumentalnych freski rozpisił nie na Priaszewskiej Rusy, ale i na Podkarpackiej Rusy i w Rumunii. Malował też portrety, a w 1915 roku w Budapeszcie. Jeszcze jedna poslednia rycznicia, dneśnia rycznicia z 1929 roku, to rycznicia narodzenia w Legnawi, niedaleko zachodniej części Lemkowiny, po drugiej stronie Popradu. Takoj, narodził się Gawryl Beski, dziacz rusyński publicysty, pedagog, który bardzo aktywno zaczął dziać po 1989 roku po rosyjskim odrodzeniu. A w 90-tych rokach publikował całą serię statii o znanych rosyjskich dziaczach, czy herojach, personach. Zresztą trzeba wspomnieć, że to jeden z potomków wielosławnego rodu Beskidiu, znanego w rosyjskiej historii. Wmer Gawryl Beskid 4 roku temu w Priaszowie. Smaczmy na godzinę, 13 minut do 9 godziny w Radiu LM FM. No to dasz to zahramę. No i pak wernemy jeszcze na chwilę, żeby powiedzieć o chwili.

My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

0: Tak i przyszło chwilę na chwilę. W Gorlicach teper 12 gradusiu, co oznacza, że już choć dost teplała ta osin, no to jednak osin. Z dobrych wisty ta tiłko, że to też ten bude bars słoneczny, lem trzeba powiedzieć, że noc to już budu chłodne, a tiłko, że temperatura bude padała aż i do 4 gradusiu. W den toho tyżnia bude tak od 20 do 22 gradusiu. W Gorliciach. Na zachodzie Polski w Polkowiciach teper 16 gradusiu. Następne dny przynesą nam też dost ciekawą, może powisty chwilu za to, że też bude choć kusićka mniejsze sącia tych chmurek bude bilsze, ale teplisze. Zaraz do 24, choć ta temperatura bude tak padała 23, 22, 21 do końca tygodnia. I w nocy tak teplisze jak w horach, ponieważ temperatura bude tak oscylowała pierwsze trzy noce, tak w okolicach 10, 11, pak może chpasty lem do 6 gradusiu. I do Priaszowa 14 gradusiu w tym momencie najbliższe dny, podobne jak na Lemkowyni. Do stepu 23-22 gradusy, duże sącia w tym tygodniu, ale noce też już trzeba zrychtować się, że nad rano może być lem, 4 gradusy. I do na Podkarpacką Ruś, do Mukaczowa 14 gradusiu w tym momencie. Tam daku steplisze, bo to barże, może i na południe 24-23 gradusów w tym tygodniu, tak do końca tygodnia. Duże tisz, duże sącia i to ta niszna temperatura tisz nie bude czudna, kiedy chpadę do 5 gradusiu. To idźmy dalsze na południe. W Komloszcie na piwniczno-wschidnych Madiarach 16 gradusiu w tym momencie i tu tisz. Duże sącia do końca tygodnia, 22-23 gradusy, a w nocy, no jeszcze tej nocy bude może chpasty do 8, ale pod koniec tygodnia bude chpadała do 4-5 gradusów. A kiedy idziemy już tak dobry nam idę w tym południowym napriami i my znajdujemy się teper w Ruskim, Kerestury, Wojwodynie, 17 gradusów w tym momencie. Toho tygodnia bude duże sącia, takoś samo sące, by się dojutodny, bo w nocy ono nie świtit, ale 24-25-26 gradusów zaran tisz. Znaczy bardzo ciepło, ale noce już osinne, to znaczy no to najbliższa chpadę do 10 gradusów w minimalnym czasie, a do kińcia tygodnia już będzie chpadała do 6 gradusów. Lem. I na tym kińcu dnešní trzy świty bardzo kraśni wam dziękuję za to tu godzinę prowadzoną z radiom Lem FM. Ja jeszcze na kińcu, kiedy dach to chciał posłuchać, dasz to o paciatach, o tym będę w najbliższej słowacji. Już o paru minut, już po 9 godzinie. Kraśni, proszę, trzymajcie się.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy. Trzy świty, wieczorem.
2: Jeden,
0: dwa,
1: trzy.
0: Na trzy głosy
2: w radiu
1: Lem FM.
0: Trzy świty.
2: Od poniedziałku do piątku
1: w roboczy dzień.

Słowo wycia. Program o słowach naszych i ne naszych. Dla pianych słowamy i sliwżażdajuczych. O języku i na językach. Słowo wycia. Witajcie, drogi radio słuchacze, Demko Trochanowski z tej strony, jak chcę w Słowowicy na żywo witam kraśni bersia ciszu. Od razu podam to, toż to czasem zabywam. No co ostatnio lipsze mi może idę. Demko@lem.fm to mi mailowy adres, za to piszcie na niego furt, tak jak piszecie, żeby to kontakt furt był i żeby było de dyskutuaty, piszcie też na komunikator, kiedy mamy się w komunikatorach, to tylko z takich obycznych ogłoszeń. Może powisty, ja len powiem tylko, że po poslednim watrie w Michalowi mam zapisanych wielu takich ciekawych tem, które były rezultatem besit. Dużo jsme dyskutowali, bardzo fajnie się dyskutowało. Nie znam, czy wszystko temy aż i zapisał, ale cieszę się, że na watru do Michałowa i zdiad cisz lubiteli słowy, cisz to mnie cisz i jeszcze bardziej ciszyt. No i cóż, to zaczynamy. A zaczynamy jak se Murjankową, a z Bukom z Bukwaria.

0: A ja znam azbuku.
1: Už poznali m...
2: azbuku.
1: A jak auto?
3: B jak bukol.
4: V jak łatra. H jak hora.
3: G jak gazda. D jak dora.
5: E jak ekran. J jak jeleń.
0: Z jak żeto. Z jak zelin.
4: I jak igła. I czudaczne, bo na y sianyczne zacznę.
1: E je też zmanierowany. Serec słowa zachowany.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa J jak Josyf.
0: K jak kosa, E jak łosy.
4: M jak mama. N jak nianio.
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha.
1: T jak terka, U jak uchel.
0: F jak fajka.
3: H jak chyża.
5: C jak cerkoł.
3: Cz jak czyżyk.
4: Sz jak szkoła.
0: Szcza jak szczawi.
5: Ju jak juhas.
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32.
1: I znak 2.
3: Znak miękki.
4: Z twardą znaką.

Tak, wracamy po przerwie słowicza, przypomnę o języku i na językach, Adamko Trochanowski i dalsze. I nowy sobie do toho, że byśmy siedłali na Lemkiewskiej Watrii w Michałowi z wieloma z was, to by się do wsa przyniosł bardzo ciekawe. Tem. Aha, jeszcze jem sobie zapisał takie jedno, że da kotry z was besiduju, że tak czasem za bardzo naukowo besiduju, ale to wybaczcie mi czasem prosto tak trzeba taki mały naukowy, może taki paranaukowy, ja tu w kince aż tak mudro nie besiduju, no ale taki poważniejszy wstup czasem teraz robity, ale najbardziej lubię dziać na premierach, takich faktycznych premierach, które są już w żywi besidy, w żywym języku przede wszystkim. I co tu jeszcze może powiedzieć, że dzisiejsza tema, bo już wiem, w pierwszym programie zapowił, że będę dnes o paciatach i znam, że o paciatach było już słowicy od no, tej czwartej odmienie, do której o chwilku nawernu, ale tu tak jak osy mi się wspomnęło, zapisałem może tak tak peredumania, może z inczej strony to paciacy, to tu paciu sobie obizrymę. No jak raz, bo zaczęła się od paci. To znaczy od językowego budu mojego spiłbesiednika, ale na jego opowiadania jest to, że on się wczytł dopiero lemkiewskiego języka, nie jest hosnowatelem lemkiewskiego języka, wczytł się dopiero i nie czudo, że mu się pominęła, poputała pierwsza odmina, znaczy to ta trawa, cyhancia, już to tam jeszcze mamy w pierwszej odmieni, pewnie miliony sliw, a teraz nie może sobie wspomnieć ścina, czy incza koza. O, najtak budę. Tak czy tak, no mi spiłbesiednik powiedział, że sztosy o paci pojął. Znaczy, że choć już hosnowaty słowo pacia, hosnujuczy perszu odminu tak jak trawu, jak kozu. No, a tu jak raz to ta czwarta odmina jest musowa, no i o tym o chwilku budę. Okrem toho, mi się to jeszcze tam desy w pretrzych besidach pouczyło, bo kiedyś było takie zwidania cy pałuk i co to było w pretrzym programie, pałuk i pauz, cy pacia tiż maje tot sufiks, tot prefiks pa, no nie wszystko, co się zaczyna od pa, bude mało to stary kolisie dawno produktywny prefiks, no ale tak się tak dneska bude od pałuka do paciate, może tak na skoro powisty. I tu jeszcze jedno, bo to słowo pacia, no taka oboczna słynia, powiedzmy sobie. Co tu może być dziwne, co tu może być ciężkie? No, a że pacia to pacia, tak? Co tu, to ma jej zakończenia cia, to. No i ono to cia, tak jak ulicia. O, wezmę sobie uliciu, będę tu chyba najlepsze. No i jak raz to ta kinciwka cia może nas na początku zawesti w ciłkom inczy i nieprawilny napriam. Okrem toho, da kotrych ladali, bo ciszym czuł taki, czom może się putaty, że to może taka miękka wymowa cia, tak, może to może mogły ty patia i takie, tak jak już bym powiedział, że piszemy taki, jak premier daju, ścina, choć bardzo często to te wymowujemy jak ścina, już takie bardzo mocno zmiachczene te i ducze do toho miachkoho c. Ale tu od raz powiem, że to troptiż nie jest prawilny za to, że tam nie absolutnie dawno te, tak jak w tej ścini. Pacia to pacia. No i jak ono się odmienia? Mamy pacia, a kochoczo paciate, tak? I mamy dwa jeszcze paciata. Jak sobie zrównamy, jak raz z takoma słowem jak dziewcza, dziewczate, dziewczata, jachniate, jachniata, tak? Od razu jedno, że pacia nie jest takie samitne, bo należy do starej słowiańskiej grupy nazw młodych istot, przeważnie, ale to nie jest pryncyp. Dasz to, możesz powiedzieć, zmniejszone albo mniejsze, jak to takie regularne, za to mamy o, jachnia tu jest dość ciekawe, bo ono z prasłowiańskiego, będziemy widzieć, że to mamy ahnec, iż w
w starosłowiańskim i w cerkownym języku. To jest to jachnia, ono toho, od toho idę. Albo zmy sobie kacza, jest kaczka i jest kacza, jest kura i jest kuria. Bo się tu o tych premierach, że zmniejszamy albo określamy to młodsze istoty, mniejsze istoty w ten sposób, że no właśnie, w jaki sposób, tak? Tu możemy sobie daty to dawne pacia, kiedy przydamy do tego taki sufiks, taką cząsteczkę, mału, kotru besiedujemy, że to at albo jad, to mamy pacia, ale w odmieni już to jad wchodzi. Paciate, paciata. Mamy dziewcza, dziewczata. Jachnia, jachniata. Koźla, koźlata. I tu widzimy, że to sufiks at, cy, jad, więc się nam tam skrywat i po tym, jak raz widzimy, że to musi być czwarta odmina. To dawna odmina, może powisty, i tu specjalnie nie będę za bardzo naukowo by się dłał, odkale ona się wzięła. Tak czy tak, mamy cztery, jak znamy, odminy. Pierwsza to żeńska nazewnika, skończony na a albo ja, znaczy a po miachkim, druga to mużska i średni rit, trzecia to żeńska nazewnik skinczeny na sochłasny, tak jak nicz, jak sil, znaczy to ta nicz i to ta sil, no i to ta czwarta odmina, to jest średni rit, który założmy, że okryslat to tu młodu istotu, albo dasz to zmniejszone, mniejszy wyt, jak to regularny. Alem teper wudumał. I nie budu tu ani by się dual, przypominał de facto, bo z mało czwartej odmieni kolisy by się dual, o tym, że tam jeszcze jest jeden sufiks, tak jak simia i simene, jak imia, imene i tak dalej, i tak dalej. To

to prosto słynia. Znaczy, może być, ale nie musi być młody. Pacia to słynia, niezależnie od tego, czy mamy małe paciatko, czy dorosłe zwierzę. Tak? W tym znaczeniu to słowo stało się takim pełnym ekwiwalentem słowa słynia. No i to znaczenie, jak raz mi się zdaje, putat. I mojemu spiłbesiednikowi z water mogło dać to poputaty, no bo co? To już nie jest, niekoniecznie musi być lem maleńkie paciatko. Przypomnę, że paciatko to już czysto incza odmina, ponieważ tam jest inny sufiks, to już jest tak jak paciatko, jak incze, to już to dodajemy ko na kince, jak soneczko i tak dalej. Ale nie mieszajmy. Dobry. To ta stara odmina w paciaty ostała i czom ona nam puta? No bo lekko zrobić chybu, bo kolejny znamy historyczną budowę słowa i traktujemy go jak zwyczajny żeński nazywnik. No ja, no to jak raz możemy stworzyć formę na podobu tej pierwszej odminy. Znaczy pacia, koho czego paci, a koho to wyżu paciu. No, stara morfologia tego słowa nam nie pozwala tak zrobić, tak? No, bo tu Jacek jeszcze to zrobił jeden ciekawy krok, możesz powiedzieć, kiedy pacia przeznaczało, znaczy inaczej przestało oznaczać lem, to młode zwierzę i rozszerzyło się to znaczeniu na słyniu. Zachałom, że tak byśmy mogli powiedzieć, no to tu de facto byśmy musieli rozumieć pacia i paciatko, to chyba w tych premierach, tak? Ale dnes mamy realny taki par pacia z tym starym sufiksem w odmieni i paciatko, swinia, swinka i tak dalej. I tak dalej. No i tu trzeba też powiedzieć jedno, że to pacia, no bo tak, możemy trzymać pacia, chować pacia, prawda? I to nie znaczy, że lem to młody, tak mały, różowy, co tam się tylko w rodzinie, albo są mniejsze, jak to tu wielkie istoty. Trzymamy, chowamy, o, tu hodujemy, hodowla, to trzymaty, chowaty. Bo masz paciata, trzymasz paciata? Tak, trzymam jeszcze paciata, chociaż już mi jak nie opłacać, ale żeby mał dasz to robić, to tak, prawda? Gdyby się duje się słyni, no, trzymać się i młody, i stary, i tak, i siak. Za to to pacia, kiedy już przeszło do znaczenia nelem młodego zwierzęte, ale też, no to tu dorosło słyniu, no to za to może przede wszystkim tym, co dopiero w czacie lemkiewskiego języka robić, da jak problem. Ale dobry, musimy daku spity do historii, od kiedy wzięło się nasze pacia. No, trzeba powiedzieć, że etymologów wywodzi to z karpackich i zachało, moż powiedzieć, zachidnio-ruskich mówił, ponieważ fiksowane są tak zakliki na słynie. Pać-pać, paciu-paciu i tak dalej. I to jeden z takich tropił, z takich ślidił, gdzie słowo pacia mogło być, może być onomatopoiczne, znaczy to od takiego zwuku wydawanego popry tym, czy tak paciata sam robili, że to ciężko mi powiedzieć, jak to by mogło być. No ale idźmy za tym pać-pać, tak? No od tego mogło wyjść, bo to jeden stropił i aha, a nasz to jeszcze wskazuje, że to mogło być od tego pać-pać, od takiego naśladowania zwłoku. Etymologiczny słownik rekonstruuje też starą rodzinę słów, z których możemy wziąć na przykład pacaty, pacnuty, to związane z wdarinią, z plaskanią, z klapanią, z innymi takimi podobnymi korotkymi zwłokami. No i kiedy sobie zrekonstruujemy to stare, jeszcze dawne słowo pacia, no to tak sobie dumamy, że moglibyśmy go stwierdzić we wszystkich słowiańskich językach. A tu się mi zdaje, że jest dość tak czudni, otiłko, że to pacia, albo dasz to podobne, ostało tak jak w Karpatach i możesz powiedzieć, że
po pierwsze, nie jest żadne muzeum.

tym archaizmem, to po pierwsze, tak? Bo mogło występować i w innych słowiańskich regionach, ale dnes to jest normalne słownikowe słowo pacia, paciata, i tak dalej. Jego trzeba, możesz go znaleźć już w słowniku, to normalne, zrozumiałe słowo, które mogło żyć i żyje w besiedzi, bez świadomości, że tam, nie znam, jaka specjalna historia za tym stoi. Pójdę już do polskich mówił, bo są regionalne formy, jak pacię, jak paciak, jak paciuk, ale tu trzeba powiedzieć, że ich geografia bardzo wyraźnie wede nas na schód polskiego językowego areału do barże karpackiego pogranicza, co może świadczyć o tym, że albo się ostało w tym karpackim i prykarpackim regionie, albo aż i może to pacia do jakich regionalnych form, do dialektów, do mówienia polskiego języka też przeszło od nas. Nie riszam o tym, tolem tak nadmieniam. Ale jak sobie pidemy het tam na południowy zachód słowiańszczyny, to idemy do słoweńskiego języka, gdy tam nachodzimy pace, a koło noha formy takie jak pacek, który są związany ze słynią. No i tu zdaje się mi, że dziś chyba możemy najty ostatkę tego starego paciata. Możliwe, że kiedyś było szersze znane od tego pać-pać, albo paciu-paciu, ale tu dziś trzeba nadmienić jedno, że tak onomatopeiczne zaklik, wyklik mogli się rodzić różni, w różnych miejscach, tak? Jak zaklikania na swini, ale, albo mogli się niezależnie od siebie rodzić w różnych częściach słowiańskiego areału, ale besiduję o tym za to, że mamy Karpaty, mamy Słowenię, a po posередині mamy jeszcze Panoniu z maďarskim językiem, do którego o chwilku wernu. Ale najpierw o tym, jak wygląda pacia w rusyńskich słownikach. Mamy w lemkiewskim słowniku Olenu Pfeiffer, nachodzimy pacia, tam ci u rodynu swił, mamy paciatynu, znaczy mięso z paciate, mamy przydawnik paciaczy. Oczywiście słownik podaje ci drugie perenesene znaczenie słowa pacia, że tak można zwać człowieka, że to się nieprystojno wede. No, chyba nie ciężko zrozumieć, jak taka metafora była osnowana, ale też, no zresztą w innych językach też pacia, słynia, besiedujemy o takim dosyć pejoratywno, że się może nieprystojno uwede, albo dasz to wkoło toho, zresztą tak to się może westy jak pacia, tak? Znaczy westy się tak, że inny może nas maty za pacia. Choć podobno to paciata, to bardzo mądre zwierzęta i to bardzo niesprawiedliwe jest, że tak on ich się besiduje na ludy, które są głupie, durne i tak dalej, ale to czysto incza sprawa. Mamy pacia w słowniku Jarosława Roszczaka, w znaczeniu słynia, tak? I mamy też paciatko. W słowniku słowacko-rusyńskim nachodzimy. I tu mam najpierw w słowniku rusyńskiego języka Jurija Czoryja pacia to słynia, a paciatko to małe pacia. Tu mamy wyraźną to opozycję, że pacia to już słynia, to już nie jest, nie musi być małe pacia, to już generalnie już to jest słynia, tak? Ale to rozróżnia i tu widno. Widno też w słowniku słowacko-rusyńskim Jurija Pańka, gdzie słowackomu prasa odpowiadają pacia i słynia, znaczy jak równoriadne, a prasiatko to jest paciatko, prasiatko, to chyba tam jest na pierwszy skład w słowackim języku prytysk. Kiedy posmotrzymy sobie na rusyński ortograficzny słownik Michała Kaprala, pana profesora, ciszna chodymy pacia, no potwierdza nam to wszystko prysutni słowa współczesni rusyński pisani normi. Kusićka inaczej, tu już nadmienił w słowniku, w rusyńskim słowniku Ihoria Kercz, de pacia i w skobkach tko, znaczy paciatka, odnosi się do młodej istoty, znaczy idę do toho pierwisnoho podziału, de
Pacia to już budę, to ta forma, która się lem do młodych, paciat w naszym znaczeniu odnosy. Ja jeszcze powiem jedno takie, że przybyłem na chodyty może i w rumuńskim języku były, bo jakieś refleksy, ale tam już się mi zdaje, że to nie był dobry trop, tylko żem sobie zapisał. Ale obiecywałem, że wernu do maniarskiego języka. No i tam czysto inaczej, jak w rumuńskim sprawę za to, że w madziarskich wyborach zapisane słów poca, jak słynia i poci, jak pacia, jak to małe pacia, tak? No i to słowa też funkcjonowały jak zaklik na zwierzętach. No i ciężko tu w końcu nie postawić koło siebie tego naszego pać-pać, ty paciu-paciu i madziarskiego poci-poci, albo pocza-pocza, poca-poca, może w to tu stronę. Ciężko tu, no to dosyć bliskie. No i tu oczywidno, to ta różnica pomiędzy słowiańskim pa i madziarskim po jest bardzo, ale to bardzo bliska. Tak, to mamy wielu takich peremin w madziarskim języku i duczych od słowiańskich języków, tak, potok to madziarski patak, polata, palota, znaczy, no, od jeszcze słowiańskiego palata. Dobry, nie wchodźmy w to, to też chyba kolesyzmy o tym by się duwali. No i co jeszcze z tym zrobić? Z tym naszym paciatom, tak? Możesz powiedzieć, że to fajne słowo w weloch, znaczy z ciekawą historią, bo ja zaczął od takiego podejrzenia, że może to najpierwsze byty takie może od takiego, od kinciłka tia i od kalej by się to wzięło, tak jak to ta nasza ścina i ścina, no ale tu już naszą wiem, że to pacia nam wyrosło, to słowo, które kolisy oznaczało dawno temu młode zwiria, no tu trzeba przypomnieć, że w większości rosyjskich słowniki już znajdujemy to, że to pełna słynia pacia, to normalna słynia. Czego na pewno nie możesz powiedzieć o słowie kacza, bo to znamy, że to mała kaczka i tak dalej, i tak dalej. No i zresztą ja tu muszę przywieźć paru premierów takich, że to nie wse jest to ta młoda istota, bo mamy takie słowo jak hornia, to jest mały hornec. Stotamistrz, naj sobie przypomnę to tu przy śpiłku. Rusala, pekli, mama, pala. Tak, pala, to pala. Małe od palenoho, dlaczego? Znaczy peczenoho de facto. To się mi zdaje, że tutaj to fajne. To jest takie małe sztosy palene. O, to tak chyba najlepsze. Mamy wiele tych słów. Mamy ptasza, kacza, hacza, kuria, pachola, odrocza, koźla. I to hacze teper mi, hacza mi bude bardzo chodziło pochował i pone, że oj, tam mi już się jedna tema na program budumała. Tak, smotrymy sobie na mapu, na językową mapu słowiańszczyny i widzimy, że to pacia super się ma w nas, w rusyńskim języku i w słoweńskim języku, znaczy dosyć daleko i jakosy się jeszcze dobry trymat w madziarskim języku, co na pewno przyszło od albo od nas, albo od jakich południowych słowiańskich susidiów, za to też najlepsze nehuaryty, że pacia przeżyła w jednym języku, to ostatok starej językowej rodziny, która do dnes chyba najwyraźniejsza się dobry trymat na dwóch związanych ze sobą prostora w Karpatach, Panonii, no i tam aż po Słowenii, tak? No i za to, kiedy lękowini po dwori litat pacia, no to widzimy mogucy kawalec językowej historii. To była Słowicia. Piszcie na demko@lem.fm. Tworzymy razem tot program, tak jak jakśmy do teper to robili. No i cóż, do następnych stricz. Besiedował Demko Trochanowski. Słowowicia. Program o słowach naszych i nie naszych. Dla pianych słowami i sliw żażdajuczych. O języku,
i na językach. Słowo wiecie.

0: Siver lem kotynlawcularymys. Tyn lasis lem FM. Jachsy kinli bol heisis. Bunu aitaymen men, Anna Akbike Sulimowicz.
1: Drodzy przyjaciele, słuchajcie radia LEM FM.

0: LMFM.
1: Lem po naszomu, LMFM, zapraszamy.
0: Chodź, słuchaj, LMFM. Mela Pelechacz.
1: Mirko Pelechacz.

jak jem mał, 15, 14, 16 roku, to wysiedliłem polem Kiuskę. No a potem, jak po okupacji było, to nastała Polska, trzeba było czasami języka polskiego użyć, ale ja w ogóle nie znał. Ten jeden ubołec mi chwalił, tak, ty ja się nauczę po polsku.

Szczera Dnes Zaran. LEM FM. Słuchaj, передавай другим. LEM FM.

0: Komar kosyt.
1: Komar kosyt.
2: Muszka zagrabuje.
3: Komar kładę do kiboczkę.
4: Muszka pytuje.
5: Komar mózgu zagaduje.
6: Radby się żonety.
7: Owad rejbyk premieruje.
8: Radby drut.

LEM FM. 106 i 6 Gorlici, 103 i Wisem Polkowyci. LEM FM to twoje radio.

Słuchate LEM FM. LEM FM, rosyjskie radio. LEM FM na żywo.

Seret ludy. Stał jem, że pidu do ludy, bo barż mia bolet. Im piszą. I jeszcze barża bolet.